To jest Radio Złote Przeboje. Yeah. Let me see you dance, man.

Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysadź osę.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk. Wielu mieszkańców Trójmiasta ma w domu a to kota, a to psa. Tylko czy wszyscy są świadomymi właścicielami? No właśnie, o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiam z moją gościnią, bo jest dzisiaj ze mną pani Barbara Masojc-Siewert, certyfikowany zoopsycholog, behawiorysta i instruktorka szkolenia psów z gangu Urwisów. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Tak, tak, no właśnie, czy my tutaj w Gdańsku jesteśmy świadomymi właścicielami? Myślę zwłaszcza o tych, którzy już postanowili i sobie tego szczeniaka do domu przyprowadzą. Właśnie, jakie najczęściej błędy popełniają osoby, które decydują się na szczeniaka i biorą go do domu? Czy to jest tak, że często to są takie decyzje, ach, byłam na jednej z wystaw, to spodobały mi się szczeniaczki, takie ładne, piękne oczka mają, no to może takiego szczeniaczka weźmiemy.
4: Ogólnie w mojej opinii, to jeśli ktoś wybiera się na wystawę psów rasowych, to zazwyczaj są to osoby, które chcą pooglądać pieski, obejrzeć sobie na żywo różne rasy lub przyjrzeć się dokładnie jakiejś wybranej już rasie. Na wystawie, z tego co pamiętam, nie można tak po prostu kupić sobie szczeniaka, więc potencjalny opiekun, nawet jeśli zauroczy go jakiś maluch, to ma chwilę na przemyślenie. Trochę pomaga lub utrudnia fakt, że szczeniaki po wystawowych rodzicach są rezerwowane i to często z bardzo dużym wyprzedzeniem, więc jakby nie było, trzeba poczekać na konkretnego malucha, jeśli chcemy, żeby on był podobny do tego pieska, którego zobaczyliśmy na wystawie. Ale z mojego doświadczenia częściej impulsem do przygarnięcia szczeniaka są ogłoszenia internetowe typu oddam lub sprzedam.
3: Aha,
4: tu się dzieje. Tych ogłoszeń jest cała masa. Dużo jest szczeniąt do adopcji, sprzedawane są też rasowe maluchy po mniej rozchwytywanych rodzicach, ale dostępne na już. Mm-hmm. I jak taki opiekun zobaczy sobie na wystawie takie piękne pieski, spodobała mu się jakaś rasa, no to później wraca do domu szybko w internecie i mamy. Więc te ogłoszenia to tak chyba bardziej podkręca całą pokusę. Mm-hmm. No a jak pooglądamy te zdjęcia słodziaczków, takich maluszków, różne kolory, różne

0: doba jest za krótka. W tym wszystkim jeszcze szczeniak?
1: Audycja poradnicza.
2: Czyli tak poradnikowo, gdyby do tego podejść, to pierwsza rzecz, która nam się nasuwa, jak jesteś zabiegany, nie masz czasu dla siebie.
0: Życie zawodowe bardzo rozbudowane. Gdzie ten szczeniak na tą chwilę?
2: Dokładnie. Tak? To nie jest
0: odchowajmy
2: czas.
0: Troszkę dzieciaczki, będą bardziej samodzielne, starsze, pomogą w obowiązkach wtedy. Mm-hmm. Nie przy maluchach, przedszkole, szkoła. No fajnie, ale to trzeba podzielić te obowiązki, zrobić logistykę, usiąść, zastanowić się i wtedy podejmować decyzję, tak?
2: Na pewno nie kierujmy się tym, że szczeniaczek jest ładny, tak? Bo bardzo często jest tak, że kierujemy się urodą, tylko że no właśnie, czy ten pies, czy ta rasa, to jest rasa dla nas, nie? To też ważne.
0: Każda rasa jest wymagająca. Moim zdaniem to jest maluch, którego bierzemy, spada na was, na nas, wszystkich, obowiązek wychowania, ułożenia tego psa. On ma być bezpiecznym psiakiem żyjącym w mieście, tak? I teraz ile poświęcimy na to czasu? Tak go sobie wychowamy. Jeżeli nic z nim nie zrobimy, taki będzie. Będzie działał sam na swoich zasadach. On nauczy się, jak sobie żyć w świecie ludzi, ale to będzie według jego zasad, jego psich zasad. I jak to później wygląda? No właśnie tak, że nie możemy przejść ulicą, bo jesteśmy oszczekiwani. Biegająca osoba nie może swobodnie ominąć psa, bo może być ugryziona w nogę. Szczekanie w domach, kiedy wychodzą ludzie do pracy. Te psy mają naprawdę bardzo duży problem, jak nie są wcześniej nauczone zostawania w domu. I tu się dzieje, szkoda takiego zwierzaka później.
2: To przede wszystkim, czyli tak. Najpierw podjęcie takiej odpowiedzialnej decyzji, nie? Czy ja na pewno jestem gotowa na tego szczeniaka w tym domu? Akurat w tym momencie, nie? Jeśli się okaże, że nie, odpuśćmy.
0: Tak, na spokojnie. Zastanówmy się, czy mamy czas. Bo kolejną ważną rzeczą jest budżet. Posiadanie psa to nie jest mały koszt. Sama karma tak naprawdę dobrej jakości. No, ja zazwyczaj mam duże psy, więc tak powiem po siebie, ale miesiąc to jest średnio między 180-230 zł. Dodatkowo smakołyki, gryzaki, jakieś zabawki, artykuły pielęgnacyjne. No, załóżmy, że to jakaś dodatkowo stówka. Do tego opieka weterynaryjna, szczepienia. Są rasy, które systematycznie muszą odwiedzać groomera. Jakieś 150 zł. No, załóżmy tam w odstępach miesięcznych, czy kilkumiesięcznych, ale zawsze. I jak to wszystko zsumujemy, to okazuje się, że tak 300-400 zł miesięcznie musimy mieć.
2: I dopóki pies jest zdrowy, bo o tym powiedzmy, a co się dzieje wtedy, kiedy się okazuje, że nagle ten szczeniaczek nawet, bo też chorują, prawda, zaczyna chorować.
0: No tak, i tu jest też problem, bo jak nam piesek zachoruje i będzie konieczna jakaś operacja, to koszta tutaj zamykają się już w tysiącach, a pieski NFZ-u swojego nie mają.
2: Dokładnie.
0: Więc tu nikt nam nie pomoże. Pomagają ubezpieczenia różnego rodzaju, więc tutaj, ale też nie możemy przewidzieć, czy nasz piesek zachoruje, czy nie, więc musimy mieć jakieś oszczędności, chociażby tak. W razie czego.
2: Ważne kwestie tutaj są poruszane, tak? No bo często o tym nie myślimy, bo bardzo często wybór szczeniaka łączy się z tym, że poniosą nas emocje, nie? Albo to się dziecku podoba, albo to na prezent, to jest coś najgorszego, co można zrobić, prawda?
0: Impulsem właśnie też, co powiedziałaś, jest kupowanie pieska dla dziecka i moim zdaniem jest to bardzo częsty błąd, ponieważ rodzic, rozumiem, chce nauczyć dziecko odpowiedzialności, ale to jest bardzo trudne, kiedy mamy rozbrykanego szczeniaka i dziecko, które totalnie nie wie, jak sobie z tym poradzić. A o 6 rano, sama to wiem z doświadczenia, ciężko jest wyciągnąć dziecko z łóżka do szkoły, a co dopiero po to, żeby wyszło z psem.
2: No dokładnie.
0: Więc jeśli chcecie kupić szczeniaczka dla dziecka, w porządku, ale od razu nastawcie się na to, że to będzie wasz obowiązek, w którym dziecko może pomagać, a nie zrzucajmy na dzieci odpowiedzialności za wychowanie psiaka, bo to dopiero dzieci.
2: Czy od razu trzeba kupić? Niektórzy sugerują, żeby właśnie, jeśli dziecko się upiera przy psie, to zaprowadzić dziecko do schroniska, nawet w formie wolontariatu. Niech pochodzi z pieskami ze schroniska na spacery, pobierze je, nawet z nimi pobiega. Są dzisiaj takie możliwości. Jeśli się okaże, że jest w tym konsekwentny i naprawdę chce, naprawdę zależy i potrafi się tym zwierzęciem opiekować, no to może to jest taki sygnał, że no może faktycznie warto wziąć kolejnego członka rodziny.
0: I tak by było bardzo fajnie, tylko myślę, że tu znowu tych rodziców gubi trochę brak czasu. I podjechać z tym dzieckiem do schroniska raz, drugi, trzeci, wyjść z tym pieskiem na spacer, wszystko super, tylko często rodzice chcą tak, żeby to dziecko poszło już z tym pieskiem samo.

0: No i tutaj tak troszkę trzeba się nad tym zastanowić, bo może to dziecko spotkać sytuacja dosyć niebezpieczna. Sama miałam, słyszałam od swoich uczestników szkoleń różne sytuacje, w których uciekł komuś pies i zaatakował psiaka, z którym dziecko było na spacerze. To są sytuacje takie dosyć trudne, bo później te dzieci bardzo to przeżywają. One mają takie poczucie winy, że to się stało przez nich, że ktoś ugryzł tego pieska, bo one nie dopilnowały, więc...
1: Trauma.
0: Tak.
1: Mhm. Tak, niepotrzebna.
0: Niepotrzebna. Myślę, że dzieci na spacerach, nie chciałabym tu ograniczać ich jakimś wiekiem, ale szczególnie te małe dzieci powinny być na spacerze z psem. Okej, okay, ale pod opieką dorosłego. Mhm. Żeby w razie czego ktoś mógł je wesprzeć, pomóc. Miałam ostatnio takiego pana. Pan stwierdził, że dziecko chce pieska. Okej, okay, ale przez rok wychodź z psem sąsiadów na spacery. I ta dziewczynka, tak jak opowiadał tata, rzeczywiście rok chodziła z psem sąsiadki, oczywiście razem z tą sąsiadką, 7 rano codziennie spacerki. No i dostała wymarzonego pieska. Teraz z nim trenuje, jest mega zadowolona, pies jest super. A dobciak ze schroniska, więc oczywiście też go odwiedzała. No i takich rodziców potrzebujemy.
1: Świetnie.
0: Jest to wsparcie.
1: Genialna podpowiedź w naszym poradniku, naprawdę. No myślę, super, że udało się podpowiedzieć niektórym rodzicom właśnie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy dziecko bardzo chce.
0: Tak. Pozdrawiamy rodzinę Arniego.
1: Dokładnie tak. To już wiemy, że po pierwsze decyzja, określenie sobie budżetu, właśnie te patenty różne na to, czy faktycznie jesteśmy gotowi i czy dzieci są gotowe.
0: No i tu powiem ci, że jestem bardzo zaskoczona, że jeszcze znajdują się ludzie, którzy mówią mi, że nie wiedzieliśmy, że jest przedszkole dla szczeniąt.
1: Basia z Gangu Urwisów Gdańskiego naszego była moim i państwa gościem. Dziękuję. A po resztę pytań odsyłam do źródła.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam wszystkich. Chętnie wam pomogę.
2: Audycja poradnicza.
3: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Trójmieście.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. W tym sezonie w całym kraju działało w sumie 18 takich jednostek finansowanych przez NFZ, najwięcej na Pomorzu. Są bardzo potrzebne, mówi ratownik medyczny Adam Stępka.
5: Znacznie skracają czas dotarcia ratownika medycznego do poszkodowanych.
4: Ratownicy na motocyklach zabezpieczali mieszkańców i turystów, pełniąc 12-godzinne dyżury. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące budowy Drogi Czerwonej, czyli drogowego dostępu do portu w Gdyni. Uwagi można zgłaszać do końca miesiąca. Można to zrobić pisemnie lub ustnie w miejscu wyłożenia dokumentów albo przez formularz internetowy. Szczegóły są na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Rekord w szlifowaniu bursztynu pobity. Zawody odbyły się w Amber Expo. Bursztyn szlifowało aż 350 osób. To dwukrotnie więcej niż rok temu. Kolejne zawody za rok. Gdańskie tramwaje linii 8 i 9 znów kursują po podwalu przedmiejskim, tak jak przed remontem do ulicy Głębokiej. Uruchomiona została również nowa linia autobusowa T9, która od przystanku Głęboka zawiezie pasażerów na przeróbkę. Z kolei autobusy linii T8 kursują z przystanku Głęboka w kierunku Stogów. Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych dużych decyzji w życiu nastolatka i jedna z trudniejszych dla rodziców. Gdyńscy doradcy kariery z Powiatowego Urzędu Pracy zaprosili rodziców 7- i 8-klasistów na bezpłatny wykład w tej sprawie.
6: Przede wszystkim uświadomić rodziców, jak wygląda rekrutacja, jak wyglądają zmiany na rynku pracy, czego mogą się spodziewać.
4: Mówiła Monika Grzelak, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Rekordowy sezon na molo w Sopocie. W ciągu ostatnich 6 płatnych miesięcy na molo weszło ponad 1 100 000 osób. To o 15 tysięcy więcej niż rok temu. Od października wstęp na sopockie molo jest bezpłatny i tak pozostanie do kwietnia przyszłego roku, kiedy wróci biletowanie.
2: Tydzień w Trójmieście.
4: Zakończyły się badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Sopotu. Najważniejsze wnioski to ograniczenie ruchu samochodowego w okolicach centrum, więcej kursów bezpośredniego autobusu do szpitala na Zaspie oraz wprowadzenie wygodnego dojazdu na lotnisko. Znów można powiedzieć sobie tak w Pałacu Ślubów przy Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Od 2001 roku było to niemożliwe, ale teraz dom Upchagena, nazywany przez gdańszczan Pałacem Ślubów, został wyremontowany i tradycja ślubna powróciła w to miejsce. Od kilku tygodni nie możesz znaleźć swojej parasolki albo ulubionej czapki z daszkiem, może jest w pociągu. W trakcie tegorocznych wakacji podróżni zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów. Część z nich nadal czeka na swoich właścicieli, mówi Tomasz Pawłowski.
7: najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki.
4: A pełną listę można znaleźć na stronie internetowej Pomorskiego Zakładu Polregio. Gdyńscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii, którzy napadli na sklep jubilerski w Oslo. Najpierw uciekali samochodem, potem wsiedli na prom płynący do Polski. Zostali zatrzymani zaraz po zejściu na ląd w Gdyni. Zatrzymani są teraz w areszcie. A prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy jednej z komisji wyborczych w Gdańsku. Jej członkowie w drugiej turze wyborów prezydenckich przypisali głosy Rafała Trzaskowskiego Karolowi Nawrockiemu i odwrotnie. Członkowie komisji w czerwcu usłyszeli zarzuty i wyrazili skruchę. Teraz prokurator złożył wniosek do sądu o warunkowe umorzenie sprawy. Po dwuletnim remoncie ponownie otwarto Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Jest też nowa wystawa stała, mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Rusowski.
8: Przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę, no i tam opowiadamy właśnie o 1 września i o historii pocztowców.
4: Na kolejnych piętrach można poznać życie społeczności w przedwojennym i powojennym Gdańsku.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
9: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako Dancing Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Wertep, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
1: Tak, to chyba Dariusz Skibiński to zainicjował,
9: tak, właśnie,
1: prawda?
9: Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia, Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia, no i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos, to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
1: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
9: Tak, mamy bardzo szeroki...
1: I w przeciągu roku można śledzić te wasze działania. Jesteście otwarci na...
9: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Rotyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska, przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal, przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
10: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
9: nie, to
10: czy
9: nie
10: raczej
9: jest teatr.
10: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
9: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim stowarzyszeniu zapobiegania patologią społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatek był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no, mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka sporo miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie, tak jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
2: Ciekawe Trójmiasto.
10: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa.
9: Kłaniam się
10: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
9: Witam jeszcze raz.
10: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
9: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniany. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
10: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
9: Tak,
10: i
9: oczywiście.
10: Można sobie też obejrzeć całe filmy
9: tak,
10: dokumentalne.
9: Można również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
10: Zachęcamy Państwa. Jakie są Pana doświadczenia? Ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
9: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi to te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
10: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było pana gościć.
9: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
10: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
11: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
11: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
11: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
12: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
13: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. My same krwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt ultrakrwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
13: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Z jednej strony właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy kiedy była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 kilometrów i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. I ja miałem takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
1: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
13: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, tak, ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
12: A co to są za ludzie? W sensie, że...
13: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
12: Silna grupa wsparcia.
13: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
12: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka. Oddają krew i mogę biec.
13: To jest niezależne od siebie.
12: Jak to jest właśnie pomyślane?
13: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową. Dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew. Ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu. Tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą oddawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna. W tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
12: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew.
13: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi.
12: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. GoKrew?
13: Aplikacja GoKrew to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
12: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
13: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
12: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu?
10: a potem sukcesywnie? Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
13: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w takiej własnej strefie komfortu. Zadbać o naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem gdzieś to co nie wiem, 100 km czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi niestety.
10: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
13: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. Wychodzimy z informacją tak samo, tak, czy z sercem jest wszystko ok, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionku się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, no nawet to nie chodzi o dystanse ultra, ale w ogóle
10: uprawia sport,
13: tym celem trasy jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tylko tego w historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
10: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
13: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na Ultrakwi mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w wózce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po kolana w wodzie.
10: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
13: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
10: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto zawsze zrobić.
13: Wszelkie badania, które się mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Skoro dbamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami między zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
10: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
13: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak, po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej, natomiast tak jak mówię, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, a sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówię, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
1: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
13: Znaczy, gdyby pani mnie zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze, my znamy trasę, znamy nasze ciała, też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to też zmęczenie jest, tak, natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
1: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
2: Zdrowe Trójmiasto.
1: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku, Edyta Stańczyk.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli Państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Audycja rozrywkowa.
14: A my mamy dla Państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
15: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
14: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką? Gdańszczanką.
15: No z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą.
14: O! No to,
15: od urodzenia.
14: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
15: Tak. Ja tylko przerwałam na studia, ale wróciłam, no bo Gdańsk.
14: No bo Gdańsk.
15: To dużo mówić. Dla każdego, kto był w Gdańsku, to chyba.
14: Tak, oczywiście, jak się w tym mieście człowiek wychowa, jeszcze jak się ma rodziców, którzy też tutaj się wychowali i stąd pochodzą, no to ja się zupełnie nie dziwię. To miejsce przyciąga. Zwłaszcza, że jest piękne, prawda?
15: Oj, przecudowne, no jak z bajki. No ja jestem cały czas zakochana.
14: No ja mam dla pani...
15: Lokalna patriotka.
14: No dobrze, świetnie. Oby takich jak najwięcej wśród nas. Ja mam dla pani 5 pytań. Myślę, że to będzie taki sprawdzian, prawda, dla rodowitej gdańszczanki, ile wie o swoim mieście.
15: Jest
14: mały stres?
15: Oj, no oczywiście. Mam nadzieję, że podołam.
14: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda,
15: to
14: w naszym quizie.
15: To prawda.
14: No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną,
15: bo pytanie... Kojarzę.
14: No właśnie, pytanie brzmi: co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
15: O, to B, Klubo Galeria.
14: No, o, jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubo Galeria, 5 kondygnacji kultury i rozrywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była, jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce
15: odwiedzać. Dokładnie.
14: Rozumiem,
15: tak,
14: że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
15: Może nie stałem, ale
14: bywa się. Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik Tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
15: Też proste B.
14: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, tak jasne, jest. Ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie, doskonale to wiedzą, tak jest, pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do portu morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda, bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
15: Dokładnie.
14: No właśnie, no dobrze, no to uwaga, trzecie pytanie przed nami, bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? roku 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo milenium? No tutaj na zdrowy rozum.
15: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy tu, jeszcze myślałam, że drzewo. Ale to A.
14: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
15: Nie wiem.
14: A, no
15: nie
14: właśnie, wiem. Taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Mhm. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisłoujście?
15: Znowu strzelam. Twierdza.
14: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisłoujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
15: Nie, widziała nie może jakiegoś. Tak, może nie za bardzo.
14: Z daleka, tak?
15: Z daleka.
14: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
15: No dobra.
14: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
15: Fahrenheit.
14: No, wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
15: Tak,
14: z Gabriela
15: tak.
14: Fahrenheit. Pani Emilio, po prostu no, słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie, nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
15: Cieszę się, że nie zawiodłam.
14: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
15: Super.
14: Wielkie, wielkie gratulacje. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też,
15: dziękuję,
14: jak pani powiedziała,
15: również
14: z Gdańska.
15: Wszystkich pozdrawiam.
14: Do usłyszenia,
15: pozdrawiam,
14: dziękuję
15: do
14: pięknie.
15: Usłyszenia.
14: I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
2: Co jest grane w Trójmieście?
4: Pani Magdalena Kamrowska, fascynatka historii, mieszkanka Gdańska i przewodniczka lokalna.
16: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
4: Będziemy dzisiaj sobie trochę o Biskupiej Górce opowiadać, bo dużo tam się dzieje. A ja bym chciała panią zapytać, ponieważ pani tam mieszka przez wiele lat. Jaka jest ta pani Biskupia Górka? Jak pani ją pamięta? Co pani sobie tam szczególnie ceni? Co kocha?
16: Klimat. Przede wszystkim klimat. Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej, to przede wszystkim przeczytać najpierw, a w zasadzie to chyba najlepiej pójść z osobą, która wie, czego szuka. Jeżeli szukamy bezpośrednio jakichś głównych punktów do obejrzenia i odhaczenia, to raczej nie. Tam trzeba poczuć klimat, tam trzeba wczuć się w ten klimat. Tam możemy zobaczyć ten stary, przedwojenny Gdańsk. Jak wyglądała kiedyś zabudowa. Gdańsk się zmienił po II wojnie światowej. Zresztą oglądając stare nagrania czy zdjęcia, widzimy, że po 1945 roku praktycznie główne miasto przestało istnieć. I on zostało odbudowane na wzór, ale nie dokładnie tak samo. Więc Biskupia Górka, Dolne Miasto, te wszystkie stare dzielnice, tam możemy zobaczyć, jak żyło się kiedyś i odczuć ten przedwojenny klimat. Jeżeli do tego poczytamy książki, na przykład Brunona Zwary, to jest encyklopedia wiedzy. W tym momencie wchodzą te wszystkie dźwięki jeszcze kół obijających się o bruk, rżących koni, które ciągną te wozy, człowieka, który sprzedaje mleko do kubeczków i szereg innych, więc to nie do powtórzenia. To jest nie do powtórzenia, jeżeli idzie się z człowiekiem, który właśnie jeszcze o tym opowiada, można to poczuć.
4: To jest niesamowite, bo tam po pierwsze klimat tych pięknych kamienic, te wszystkie tajemnicze po drodze napisy, które pozostawały, ale też przepiękne widoki, no bo nie bez sensu nazywa się to wszystko Biskupia Górka, prawda?
16: Tak. No jest to wzniesienie. zaraz przy centrum miasta, z którego wielokrotnie Gdańsk był portretowany przez setki lat. Więc w tej chwili również wchodząc na sam szczyt możemy obejrzeć piękną panoramę Gdańska i do tego zachęcam wszystkich Państwa, bo widok jest niepowtarzalny. Oprowadzamy spacery z Instytutem Kultury Miejskiej w miesiącach od czerwca, lipiec, sierpień. To są główne miesiące. Okazjonalnie również wcześniej lub później, ale nie jest to systematyczne. Idąc na taki spacer, możemy obejrzeć pełną panoramę. Jest pięknie.
1: To są też pozostałości fortyfikacji, prawda? Tak. Tych pierwszych, bo to przecież było takie miejsce obronne kiedyś.
16: No to jest kolejny temat na długi spacer. Czasami to łączy w jeden, ale w tym momencie liczymy się z czasem poświęconym na pewno ponad 3 godziny, nawet do 5, więc lepiej jest to podzielić. Biskupia Górka była niebezpieczna dla Gdańska, ponieważ można było z góry obserwować Gdańsk, ostrzeliwać, atakować, dowodzić atakiem. Wobec tego stwierdzono, że pomimo ogromnych trudności należy włączyć biskupią Górkę, przejąć od biskupów i włączyć fortyfikacjami do Gdańska. Wydarzyło się to ostatecznie w 1630 roku. Powstały bastiony Zbawiciela Pośredni i Ostroluk, później połączone w dzieło koronowe, które widać na zdjęciach, starszych zdjęciach. W tej chwili to las porósł i ciężko by było to rozróżnić. Natomiast dzieło koronowe to było połączenie tych trzech bastionów w całość w 1660 roku około to się wydarzyło i od tego czasu możemy mówić, że biskupia Górka była strażnikiem Gdańska, a nie straszyła i była potencjalnym zagrożeniem. Przez te lata też był to teren czysto strategiczny, więc dlatego budowle, które tam powstały, pochodzą z późniejszego okresu, kiedy już nie było takich zagrożeń. Zagrożenia oczywiście były, ale po prostu się zmieniły. Fortyfikacje przestały być już takie potrzebne i konieczne i wtedy można było tam utworzyć tereny spacerowe. W tej chwili ciągle zapomniane, ale ja bardzo liczę na to, że nasze inicjatywy przy pomocy Instytutu Kultury Miejskiej, tudzież Stowarzyszenia Biskupia Górka, Stowarzyszenia Waga, lokalnej społeczności, która sama też dba o to miejsce, spowodują to, że to będzie naprawdę piękny teren, zachęcający i wszystkim przynajmniej gdańszczanom znany.
1: Tak, nawet z tego, co pani tutaj teraz mówi, to tak naprawdę każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. No bo i pasjonat historii, i pasjonaci kina, prawda? Krajobraz, który się gdzieś tam roztacza. Także, no, biskupia Górka ma naprawdę wiele atutów i może warto przekierować swoje kroki w tą stronę.
16: Zdecydowanie, ale to każdy ma swoje potrzeby. Wiele ludzi przychodziło na samym początku. W sumie spacery zaczęły się w 2014 roku. Wtedy to był zupełnie inny klimat. Są spacerowicze, którzy przychodzą od początku. Na pierwsze pytania przy moich pierwszych spacerach to były takie, ale czy my na pewno możemy tu wejść i nic nam się nie wydarzy? Ponieważ biskupia Górka miała taką opinię, jaką miała. W tamtym czasie to już też było dość spokojnie, natomiast jeszcze cały czas ta opinia była bardzo mocna i funkcjonowała w świadomości gdańszczan. Zresztą jak o pozostałych dzielnicach rewitalizowanych w tej chwili. Dolne Miasto czy Nowy Port, no to
1: dzielnice cudów.
16: Za siebie. Dokładnie, tam się działo, tak. W większości z nich mieszkałam, więc jakby mnie nie przerażała tak bardzo biskupia Górka jak innych. Natomiast miałam dwójkę dorastających synów, nastolatków i trochę byłam przerażona tym, w jaki sposób i w jakim kierunku pójdzie ich dalsze życie. Poszło dobrze, więc jest w porządku. Musieliśmy się po prostu wtopić w społeczeństwo w danym miejscu i było bardzo fajnie.
1: Strachy na lachy.
16: Strachy na lachy, tak, ale takie też były pytania pierwszych spacerowiczów. Najpierw przychodziło po kilka osób i pytali, czy na pewno, czy ja bezpiecznie ich przeprowadzę. W tej chwili już nikt o to nie pyta. Też dzielnica się bardzo bardzo zmieniła. I ci, którzy przychodzą co rok, to przychodzą co rok odhaczyć jako obowiązkowy spacer, zobaczyć, co się zmieniło. W tej chwili różnica jest ogromna. Już budynki wyremontowane, proste ulice. No to jest inny świat, jak z fotografii z lat 50., gdzie wyglądało to podobnie, albo przedwojennych na przykład, gdzie jeszcze nie poznaliśmy II wojny światowej. Ci mieszkańcy nie wiedzieli, co się wydarzy. Bardzo dbali o swoją okolicę. Były kwiaty, były mostki nad kanałem Raduni. To wszystko był taki zupełnie inny klimat jeszcze. Po II wojnie światowej, kiedy przybyło wielu mieszkańców nowych do Gdańska, w zasadzie cała społeczność się wymieniła, nie mieli gdzie mieszkać. Budowały się nowe budynki, odbudowywał się cały Gdańsk, a Biskupia Górka tak jak stała, tak stała. Trochę popadała w ruinę, trochę nie wiadomo było, co z tym zrobić. Trochę była miejscem zasłania, zapomnienia. No i dopiero teraz to się dzieje, więc różnica jest ogromna.
1: Pani Magdalena Kamrowska, przewodniczka lokalna. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
16: Dziękuję również serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
17: Radio Złote Przeboje.
18: Radio Złote Przeboje.

Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
7: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
8: Edyta Stańczyk. Wielu mieszkańców Trójmiasta ma w domu, a to kota, a to psa. Tylko czy wszyscy są świadomymi właścicielami? No właśnie, o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiam z moją gościnią, bo jest dzisiaj ze mną pani Barbara Masojc-Siewert, certyfikowany zoopsycholog, behawiorysta i instruktorka szkolenia psów z gangu Urwisów. Witam bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: Tak, no właśnie, czy my tutaj w Gdańsku jesteśmy świadomymi właścicielami? Myślę zwłaszcza o tych, którzy już postanowili i sobie tego szczeniaka do domu przyprowadzą. Właśnie, jakie najczęściej błędy popełniają osoby, które decydują się na szczeniaka i biorą go do domu? Czy to jest tak, że często to są takie decyzje, ach, byłam na jednej z wystaw, to spodobały mi się szczeniaczki, takie ładne, piękne oczka mają, no to może takiego szczeniaczka weźmiemy.
9: Ogólnie w mojej opinii, to jeśli ktoś wybiera się na wystawy psów rasowych, to zazwyczaj są to osoby, które chcą pooglądać pieski, obejrzeć sobie na żywo różne rasy lub przyjrzeć się dokładnie jakiejś wybranej już rasie. Na wystawie, z tego co pamiętam, nie można tak po prostu kupić sobie szczeniaka, więc potencjalny opiekun, nawet jeśli zauroczy go jakiś maluch, to ma chwilę na przemyślenie. Trochę pomaga lub utrudnia fakt, że szczeniaki po wystawowych rodzicach są rezerwowane i to często z bardzo dużym wyprzedzeniem, więc jakby nie było, trzeba poczekać na konkretnego malucha, jeśli chcemy, żeby on był podobny do tego pieska, którego zobaczyliśmy na wystawie. Ale z mojego doświadczenia częściej impulsem do przygarnięcia szczeniaka są ogłoszenia internetowe typu oddam lub sprzedam.
8: Aha,
9: tu się dzieje. Tych ogłoszeń jest cała masa. Dużo jest szczeniąt do adopcji, sprzedawane są też rasowe maluchy po mniej rozchwytywanych rodzicach, ale dostępne na już. Mm-hmm. I jak taki opiekun zobaczy sobie na wystawie takie piękne pieski, spodobała mu się jakaś rasa, no to później wraca do domu szybko w internecie i mamy. Więc te ogłoszenia to tak chyba bardziej podkręca całą pokusę. Mm-hmm. No a jak pooglądamy te zdjęcia słodziaczków, takich maluszków, różne kolory, różne słodkie pyszki, maślane oczka, no to tu już trudno oprzeć się pokusie. I pytasz o te najczęstsze błędy. Więc tak naprawdę to, co ja bym postawiła w takiej pierwszej trójce czy w pierwszej piątce, to przede wszystkim brak czasu i zabiegane życie. Ja mam na myśli rodziny z dziećmi, gdzie rodzice mają swoje prace, do tego szkoły, tych dzieci, dodatkowe zajęcia dzieciaków, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla rodziców. Logistyka, wożenie, odrabianie lekcji, pomoc w nauce, jakieś obowiązki domowe. No i kto jest rodzicem, ten po prostu wie, jak to wygląda.

0: podejmować decyzję, tak?
1: Na pewno nie kierujmy się tym, że szczeniaczek jest ładny, tak? Bo bardzo często jest tak, że kierujemy się urodą, tylko że, no właśnie, czy ten pies, czy ta rasa, to jest rasa dla nas, nie? To też jest ważne.
0: Każda rasa jest wymagająca. Moim zdaniem to jest maluch, którego bierzemy, spada na was, na nas, wszystkich, obowiązek wychowania, ułożenia tego psa. On ma być bezpiecznym psiakiem żyjącym w mieście, tak? I teraz, ile poświęcimy na to czasu? Tak go sobie wychowamy. Jeżeli nic z nim nie zrobimy, taki będzie. Będzie działał sam na swoich zasadach. On nauczy się, jak sobie żyć w świecie ludzi, ale to będzie według jego zasad, jego psich zasad. I jak to później wygląda? No właśnie tak, że nie możemy przejść ulicą, bo jesteśmy oszczekiwani. Biegająca osoba nie może swobodnie ominąć psa, bo może być ugryziona w nogę. Szczekanie w domach, kiedy wychodzą ludzie do pracy. Te psy mają naprawdę bardzo duży problem, jak nie są wcześniej nauczone zostawania w domu. I tu się dzieje, szkoda takiego zwierzaka później.
1: To przede wszystkim, czyli tak. Najpierw podjęcie takiej odpowiedzialnej decyzji, nie? Czy ja na pewno jestem gotowa na tego szczeniaka w tym domu? Akurat w tym momencie, nie? Jeśli się okaże, że nie, odpuśćmy.
0: Tak, no spokojnie. Zastanówmy się, czy mamy czas. Bo kolejną ważną rzeczą jest budżet. Posiadanie psa to nie jest mały koszt. Sama karma tak naprawdę dobrej jakości. No, ja zazwyczaj mam duże psy, więc tak powiem po siebie, ale miesiąc to jest średnio między 180-230 zł. Dodatkowo smakołyki, gryzaki, jakieś zabawki, artykuły pielęgnacyjne. No, załóżmy, że to jakaś dodatkowo stówka. Do tego opieka weterynaryjna, szczepienia. Są rasy, które systematycznie muszą odwiedzać groomera. Jakieś 150 zł. No, załóżmy tam w odstępach miesięcznych, czy kilkumiesięcznych, ale zawsze. I jak to wszystko zsumujemy, to okazuje się, że tak 300-400 zł miesięcznie musimy mieć.
1: I dopóki pies jest zdrowy, bo o tym powiedzmy, a co się dzieje wtedy, kiedy się okazuje, że nagle ten szczeniaczek nawet, bo też chorują, prawda, zaczyna chorować.
0: No tak, i tu jest też problem, bo jak nam piesek zachoruje i będzie konieczna jakaś operacja, to koszta tutaj zamykają się już w tysiącach, a pieski NFZ-u swojego nie mają.
1: Dokładnie.
0: Więc tu nikt nam nie pomoże. Pomagają ubezpieczenia różnego rodzaju, więc tutaj, ale też nie możemy przewidzieć, czy nasz piesek zachoruje, czy nie, więc musimy mieć jakieś oszczędności, chociażby tak. W razie czego.
1: Ważne kwestie tutaj są poruszane, tak? No bo często o tym nie myślimy, bo bardzo często wybór szczeniaka łączy się z tym, że poniosą nas emocje, nie? Albo to się dziecku podoba, albo to na prezent, to jest coś najgorszego, co można zrobić, prawda?
0: Impulsem właśnie też, co powiedziałaś, jest kupowanie pieska dla dziecka i moim zdaniem jest to bardzo częsty błąd, ponieważ rodzic, rozumiem, chce nauczyć dziecko odpowiedzialności, ale to jest bardzo trudne, kiedy mamy rozbrykanego szczeniaka i dziecko, które totalnie nie wie, jak sobie z tym poradzić. A o 6 rano, sama to wiem z doświadczenia, ciężko jest wyciągnąć dziecko z łóżka do szkoły, a co dopiero po to, żeby wyszło z psem.
1: No dokładnie.
0: Więc jeśli chcecie kupić szczeniaczka dla dziecka, w porządku, ale od razu nastawcie się na to, że to będzie wasz obowiązek, w którym dziecko może pomagać, a nie zrzucajmy na dzieci odpowiedzialności za wychowanie psiaka, bo to dopiero dzieci.
1: Czy od razu trzeba kupić? Niektórzy sugerują, żeby właśnie, jeśli dziecko się upiera przy psie, to zaprowadzić dziecko do schroniska, nawet w formie wolontariatu. Niech pochodzi z pieskami ze schroniska na spacery, pobierze je, nawet z nimi pobiega. Są dzisiaj takie możliwości. Jeśli się okaże, że jest w tym konsekwentny i naprawdę chce, naprawdę zależy i potrafi się tym zwierzęciem opiekować, no to może to jest taki sygnał, że no może faktycznie warto wziąć kolejnego członka rodziny.
0: I tak by było bardzo fajnie, tylko myślę, że tu znowu tych rodziców gubi trochę brak czasu. I podjechać z tym dzieckiem do schroniska raz, drugi, trzeci, wyjść z tym pieskiem na spacer, wszystko super, tylko często rodzice chcą tak, żeby to dziecko poszło już z tym pieskiem samo. No i tutaj tak troszkę trzeba się nad tym zastanowić, bo może to dziecko spotkać sytuacja dosyć niebezpieczna. Sama miałam, słyszałam od swoich uczestników szkoleń różne sytuacje, w których uciekł komuś pies i zaatakował psiaka, z którym dziecko było na spacerze. To są sytuacje takie dosyć trudne, bo później te dzieci bardzo to przeżywają. One mają takie poczucie winy, że to się stało przez nich, że ktoś ugryzł tego pieska, bo one nie dopilnowały, więc...
1: Trauma.
0: Tak.
1: Tak, niepotrzebna.
0: Niepotrzebna. Myślę, że dzieci na spacerach nie chciały

0: Chciałabym to ograniczać ich jakimś wiekiem, ale szczególnie te małe dzieci powinny być na spacerze z psem, okej? Okay? Ale pod opieką dorosłego, żeby w razie czego ktoś mógł je wesprzeć, pomóc. Miałam ostatnio takiego pana. Pan stwierdził, że dziecko chce pieska, okej? Okay? Ale przez rok wychodź z psem sąsiadów na spacery. I ta dziewczynka, tak jak opowiadał tata, rzeczywiście rok chodziła z psem sąsiadki, oczywiście razem z tą sąsiadką, 7 rano codziennie spacerki. No i dostała wymarzonego pieska. Teraz z nim trenuje, jest mega zadowolona. Pies jest super. A dobciak ze schroniska, więc oczywiście też go odwiedzała. No i takich rodziców potrzebujemy.
1: Świetnie. Jest to wsparcie. Genialna podpowiedź w naszym poradniku. Naprawdę. No, myślę, super, że udało się podpowiedzieć niektórym rodzicom właśnie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy dziecko bardzo chce.
0: Tak. Pozdrawiamy rodzinę Arniego.
1: Dokładnie tak. To już wiemy, że po pierwsze decyzja, określenie sobie budżetu, właśnie te patenty różne na to, czy faktycznie jesteśmy gotowi i czy dzieci są gotowe.
0: No i tu powiem ci, że jestem bardzo zaskoczona, że jeszcze znajdują się ludzie, którzy mówią mi, że nie wiedzieliśmy, że jest przedszkole dla szczeniąt.
1: Basia z gangu Orwisów Gdańskiego naszego była moim państwa gościem. Dziękuję, a po resztę pytań odsyłam do źródła.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam wszystkich, chętnie wam pomogę.
2: Audycja poradnicza.
3: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Tydzień w Trójmieście.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. W tym sezonie w całym kraju działało w sumie 18 takich jednostek finansowanych przez NFZ, najwięcej na Pomorzu. Są bardzo potrzebne, mówi ratownik medyczny Adam Stępka.
6: Znacznie skracają czas dotarcia ratownika medycznego do poszkodowanych.
5: Ratownicy na motocyklach zabezpieczali mieszkańców i turystów, pełniąc 12-godzinne dyżury. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące budowy Drogi Czerwonej, czyli drogowego dostępu do portu w Gdyni. Uwagi można zgłaszać do końca miesiąca. Można to zrobić pisemnie lub ustnie w miejscu wyłożenia dokumentów albo przez formularz internetowy. Szczegóły są na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Rekord w szlifowaniu bursztynu pobity. Zawody odbyły się w Amber Expo. Bursztyn szlifowało aż 350 osób. To dwukrotnie więcej niż rok temu. Kolejne zawody za rok. Gdańsk. Tramwaje linii 8 i 9 znów kursują po podwalu przedmiejskim, tak jak przed remontem do ulicy Głębokiej. Uruchomiona została również nowa linia autobusowa T9, która od przystanku Głęboka zawiezie pasażerów na przeróbkę. Z kolei autobusy linii T8 kursują z przystanku Głęboka w kierunku Stogów. Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych dużych decyzji w życiu nastolatka i jedna z trudniejszych dla rodziców. Gdyńscy doradcy kariery z Powiatowego Urzędu Pracy zaprosili rodziców 7- i 8-klasistów na bezpłatny wykład w tej sprawie.
7: Przede wszystkim uświadomić rodziców, jak wygląda rekrutacja, jak wyglądają zmiany na rynku pracy, czego mogą się spodziewać.
5: Mówiła Monika Grzelak, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Rekordowy sezon na molo w Sopocie. W ciągu ostatnich 6 płatnych miesięcy na molo weszło ponad 1 100 000 osób. To o 15 tysięcy więcej niż rok temu. Od października wstęp na sopockie molo jest bezpłatny i tak pozostanie do kwietnia przyszłego roku, kiedy wróci biletowanie.
4: Tydzień w Trójmieście.
5: Zakończyły się badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Sopotu. Najważniejsze wnioski to ograniczenie ruchu samochodowego w okolicach centrum, więcej kursów bezpośredniego autobusu do szpitala na Zaspie oraz wprowadzenie wygodnego dojazdu na lotnisko. Znów można powiedzieć sobie tak w Pałacu Ślubów przy Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Od 2001 roku było to niemożliwe, ale teraz dom Upchagena, nazywany przez gdańszczan Pałacem Ślubów, został wyremontowany i tradycja ślubna powróciła w to miejsce. Od kilku tygodni nie możesz znaleźć swojej parasolki albo ulubionej czapki z daszkiem, może jest w pociągu. W trakcie tegorocznych wakacji podróżni zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów. Część z nich nadal czeka na swoich właścicieli, mówi Tomasz Pawłowski.
8: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki.
5: A pełną listę można znaleźć na stronie internetowej Pomorskiego Zakładu Polregio. Gdańscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii, którzy napadli na sklep jubilerski w Oslo. Najpierw uciekali samochodem, potem wsiedli na prom płynący do Polski. Zostali zatrzymani zaraz po zejściu na ląd w Gdyni. Zatrzymani są teraz w areszcie. A prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy jednej z komisji wyborczych w Gdańsku. Jej członkowie w drugiej turze wyborów prezydenckich przypisali głosy Rafała Trzaskowskiego Karolowi Nawrockiemu i odwrotnie. Członkowie komisji w czerwcu usłyszeli zarzuty i wyrazili skruchę. Teraz prokurator złożył wniosek do sądu o warunkowe umorzenie sprawy. Po dwuletnim remoncie ponownie otwarto Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Jest też nowa wystawa stała, mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Rusowski.
9: Przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę, no i tam opowiadamy właśnie o 1 września i o historii pocztowców.
5: Na kolejnych piętrach można poznać życie społeczności w przedwojennym i powojennym Gdańsku.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
4: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj troszkę o higienie cyfrowej. No właśnie, co to takiego? Czy my w ogóle wiemy, co to jest dzisiaj, prawda? I kiedy już zaczyna się ten moment, kiedy okazuje się, że urządzenia cyfrowe, no to jest dla nas problem. O tym wszystkim ja sobie dzisiaj porozmawiam z naszą gościnią, która jest z nami, z panią Agnieszką Gutowską, specjalistką od social mediów, ale również osobą, która wykłada na naszych gdańskich uczelniach, prawda? I ma kontakt i z młodzieżą, i z wykładowcami. Witam panią serdecznie.
10: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
3: Może zacznijmy sobie i od tych studentów, i od tych wykładowców. Czy to jest bardzo uzależniona grupa? Jak sobie tak czasami na tych wykładach rozmawiacie, to co tam pada?
10: Kiedy obserwuję studentów w trakcie swoich konwersatoriów albo ćwiczeń, to widzę, że są osoby, które uciekają w media społecznościowe. Oczywiście upatruję tutaj zazwyczaj też swojej winy, bo być może mój materiał nie jest aż tak angażujący, ale żeby nie zwariować i nie brać tego tak wszystkiego do siebie, no to często poruszamy też tematy związane właśnie z mediami społecznościowymi i z używaniem technologii. I okazuje się, że studenci, jeżeli chodzi o średnią, którą podają raporty w kontekście korzystania z mediów społecznościowych, ona wynosi troszeczkę mniej niż 2 godziny. Kobiety tutaj mają delikatnie więcej, a mężczyźni mniej. No ale studenci przyznają jednogłośnie, że tę średnią zawyżają ze względu na to, że potrafią przepaść na TikToku albo na Instagramie. Obiecują sobie, że wchodzą obejrzeć coś, rozerwać się na 15 minut, wypełnić sobie ten wolny czas, na przykład właśnie na nudnym wykładzie albo w trakcie poruszania się po mieście komunikacją miejską. No i orientują się, że te 15 minut to minęło godzinę temu.
3: To scrollowanie, ono takie zgubne jest tak naprawdę, nie? Bo on sobie tak szybciutko przeskakuje. Ma to nudne, to nudne, to fajne, to się może zatrzymam, ale tak naprawdę czy to w ogóle jakoś fajnie na nasz mózg wpływa? Okazuje się, że nie. I o ile my dorośli, no to jeszcze sobie jakoś z tym poradzimy, o tyle małe dzieci mają dzisiaj duży problem.
10: No ten negatywny wpływ technologii na pewno jest i jest niekwestionowany. Natomiast też bardzo dużo zależy, powiedziałabym, od cech osobniczych. Są osoby, które będą wykorzystywać te technologie w taki sposób sprzyjający i pozytywny, no ale niestety tak jak ze wszystkim. Kiedy przekroczy się jakąś granicę, no to ta technologia z czegoś bardzo pozytywnego, bardzo fajnego może stać się czymś niepokojącym i negatywnym i mieć faktycznie bardzo negatywny wpływ na przykład na nasze samopoczucie. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, czym jest higiena cyfrowa i co my sami możemy zrobić, żeby no nie wpaść w potencjalnie te negatywne sidła technologii, bo moim zdaniem sama technologia nie jest problemem. Tutaj należy raczej rozpatrywać to w kategorii tego, jak my jej używamy.
3: Dokładnie tak. W formie takiego poradnika, gdybyśmy miały teraz, zwłaszcza pani Agnieszko, bo pani ma większe doświadczenie, co by pani nam poradziła? Co zasugerowała? No wiadomo, no dzisiaj będziemy korzystać z tych multimediów. To jest dobro takie, z którego trudno nie korzystać i nie można mówić, że to jest tylko samo zło. Natomiast właśnie, może po pierwsze, jakie symptomy świadczą o tym, że już przekroczyliśmy jakąś barierę?
2: Audycja poradnicza.
10: Jeżeli dostrzegamy u siebie takie zachowania, jak na przykład taki doom scrolling, czyli to właśnie takie nadmierne scrollowanie tuż przed pójściem spać, to już na pewno jest taki bardzo czerwona lampka, tak zwany red flag. Przechodzenie z telefonem w ręku przez ulicę, przez przejście dla pieszych, niezależnie czy tutaj mówimy o takim przejściu z oświetleniem czy bez, no raczej nie jest to bezpieczna sytuacja. Jeżeli my sięgamy po telefon w trakcie czytania książki, albo na przykład oglądania filmu. Tutaj mówimy o takim zjawisku double screenu albo multiscreenu, który no sprawia, że tak naprawdę na żadnej z tych rzeczy, czy to oglądanej na ekranie telewizora, czy to na ekranie naszego smartfona, nie jesteśmy w stanie się skupić. Ale to też będą takie zachowania jak na przykład trzymanie telefonu zbyt blisko twarzy. Są funkcje, które w telefonie my możemy w trosce o swój wzrok, w trosce o swoją postawę, w trosce o swoje zdrowie włączyć. Taka funkcja nazywa się na przykład odległość od ekranu. Wówczas, kiedy zbyt blisko twarzy ten telefon ląduje, otrzymujemy odpowiednie powiadomienie. Ekran jest wyczerniany, pojawia się komunikat i dopóki my nie odsuniemy telefonu na odpowiednią odległość, no to nie będziemy mogli dalej z niego korzystać.
1: Oj, bardzo zacna porada, myślę sobie, bardzo ważna, nie? Bo potem nam się tworzą te techniczne szyje, nie? Tak zwane.
10: Tak, no i mówi się właśnie też o takim homo smartfonikusie, czyli osobie, która jest wiecznie pochylona przy ekranach, wiecznie spędza czas w takiej pozycji z pochyloną głową, z pochylonym karkiem, no co oczywiście też może mieć swoje negatywne konsekwencje.
1: No dokładnie tak, a dzisiaj to tak, my się kładziemy z tymi smartfonami, wstajemy z nimi, jemy z nimi, no dochodzi naprawdę do jakichś takich już sytuacji, powiedziałabym, paradoksalnych.
10: Tak, naukowcy nawet znaleźli nazwę takiego zjawiska, że osoby, które pracują w domu zdalnie, mają takie zjawisko takiego rozmytego dnia pracy. Zaczynają ten dzień pracy jeszcze tak naprawdę zanim postawią stopę na ziemi.
1: I widuje się już nawet osoby, które wyszły sobie teoretycznie zrelaksować się na piach, na plaży, prawda? A i tak siadają i co pierwsze robią? Sięgają po smartfona, chodzą po lesie ze smartfonami, jeżdżą na rowerach i też te smartfony wszechobecne, poprzyczepiane wszędzie, prawda? Więc my już nawet chyba nie potrafimy tak do końca odpoczywać bez tych urządzeń, nie?
10: Myślę, że może się to wiązać z takim syndromem, który nazywa się FOMO, z języka angielskiego Fear of Missing Out, czyli takie uczucie, że coś nas omija i że my tak naprawdę nie możemy się właśnie nawet na chwilę, nawet na ten spacer odłączyć czy zostawić telefonu, bo mamy wrażenie, że akurat przyjdzie jakieś bardzo ważne powiadomienie, które będziemy musieli w danym momencie odczytać. No ja polecam robić sobie takie świadome przerwy, taki cyfrowy detoks. Teraz ma to zjawisko też swój taki renesans, bo z kolei mówi się o JOMO, czyli Joy of Missing Out, czyli takim właśnie świadomym korzystaniu z przerw od technologii, od ekranów, kiedy decydujemy się na to, żeby wychodząc z domu na przykład zostawić ten nasz smartfon.
1: Przypomnę, że pani Agnieszka Gutowska, tak naprawdę specjalistka do spraw komunikacji w social mediach, była moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję.
10: Bardzo dziękuję.
2: Audycja poradnicza.
4: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
7: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę cztery dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Reklama.
20: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
21: A w Radiu Złote Przeboje trwa specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z Markiem Dutkiewiczem, autorem tekstów, który współpracował z całą masą fantastycznych artystów, jak chociażby Urszula czy też Budka Suflera.
22: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
23: Witam serdecznie. No, takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
22: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówkę z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
23: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter. No to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
22: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
23: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
22: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
23: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuje, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takie audytorium, na pewno nie. Ostatnio przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
22: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
23: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina, no Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Lato miłości to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które z trudem, ale mogę sobie przypomnieć tamte czasy. I ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu. I było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy. Jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy zdali, zbliżając się do tego stadionu, widać było taką chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
22: klasycznych.
23: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że spuchł po raz jeszcze kolejny, wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
22: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki, bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
23: tak,
22: etapie.
23: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, pozwolę sobie jeszcze raz.
22: Ten test, tak?
23: Tak, test w Znieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, może zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwą. Przerażowali to oczywiście. Mietek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czas ołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaszkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z Budką, także zagotowało się. Telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaszkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, to jest nowy singiel Budki Suflera. No, a reszta, jak mówię, to już jest historią.
22: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
23: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus, arabów? Najwyższy?
22: Mikrobus.
23: Najwyższy to był mikrobus, tak.
22: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
23: Chyba nie. W swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent, powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, na nowo, będziesz zadowolony, po czym dopadłem do tego nagrania, okazało się, że jednak nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. Ale powiem ci, że wiesz, to sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespół The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychane było to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No, upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
22: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
23: owszem,
22: chyba nie
23: było. Owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, do łez. Podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec, Hugh Grant, gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet żebym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać bardzo przyzwoite nagranie, wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
22: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
23: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Ktoś, kto, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby, nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka, chyba nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka, trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go. I na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowy takie kaski motocyklowe z goglami. I to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała, moim zdaniem taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
22: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść, ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
23: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana Pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
20: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
22: A w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, Edyta Bartosiewicz. Moi drodzy, obiecywałem, nie mogłem się doczekać, no i oto jest wspaniały gość w Radiu Złote Przeboje. Panie i panowie, Edyta Bartosiewicz, dobry wieczór.
0: Witam. Jaka piękna zapowiedź.
22: No nie ma tak dobrze zacząć. Słuchaj, strasznie dawno cię u nas nie było.
0: No dawno, ale byłam. Byłam przy okazji płyty Renovatio.
22: Tak, jak to mówiłem, szmat czasu.
0: Ja ci coś powiem, dla mnie czas jest pojęciem bardzo względnym. I tak, no pogodziłam się z tym, że czas wyznacza mi pewne działania i ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu, wiesz, muszę płynąć z prądem.
22: Powiedz mi, czy ty po premierach czytasz komentarze pod teledyskami?
0: No pewnie, no to jest obowiązek.
22: Aha.
0: No pewnie, jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali. Zawsze to robię. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90. jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu. Wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie. No właśnie, nie czuję, żeby były jakoś, wiesz, tam podlane hejtem strasznie.
22: No właśnie, hejtu nie ma. Poczytałem, słuchaj, i znalazłem na przykład takie. Mega hit, aż człowiek ma ciary. Istne cudo, rewelacja, to jest jeden. Drugi taki znalazłem. Wychowałem się na twojej muzyce, teraz mam 41 lat i wracasz. Pobudziłaś we mnie to, co było 20 lat temu. Słuchaj, to dobrze jest.
0: Nie, bardzo miłe komentarze. Bardzo sobie to biorę wszystko do serca. Jest to dla mnie ważne. Aczkolwiek ja mam swoje zdanie i tak będę robiła to, co uważam za słuszne. Ale no, warto wiedzieć, co ludzie sądzą na temat tego, co im prezentuję.
22: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Ja pamiętam, kiedyś Artur Gadowski opowiadał, jak to całe życie marzył o tym, żeby zagrać i zaśpiewać po Aerosmith. W końcu mu się ta sztuka udała. Ale tak mi się wydaje, że ty poszłaś krok dalej, bo swego czasu zagrałaś nie przed, a po Courtney Love. Co się czuje w takich momentach?
0: To była jakaś pomyłka. Tak, byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy czasowe, pomiędzy naszymi koncertami. To było pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby. A ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej... Chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu... Byliśmy sami właściwie, praktycznie. I bałam się podejść. I wytłumacz mi, dlaczego. Ja teraz rozumiem tych wszystkich fanów. Myślę, że Eddie może nawet wtedy czekał, żeby ta babka podeszła. A ona jak stała, jak słup soli po prostu. Tak, to było śmieszne.
22: To Arturowi Gadowskiemu wspomnianemu wcześniej udało.
0: A Artur pogadał tam z chłopakami?
22: Nie dość, że pogadał, to jeszcze przed koncertem jakaś impreza i podobno jakiś alkohol nawet był ze
0: stylem. O, wow!
22: Tak?
0: No to fajnie. Nie, ja też lubię Aerosmith. Tam kilka dobrych numerów panowie usmażyli.
22: Może trzeba się po prostu czasami przełamać i odważyć, tak mi się wydaje.
0: Tak, teraz już będę się przełamywać. No tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no, co prawda byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi. Ale już następnym razem...
22: Poprawię się,
0: tak.
22: Słuchaj, znalazłem taką historię sprzed lat, jak to postanowiłaś rzucić wszystko i mając $90, taką kwotę znalazłem.
0: 50. Tak.
22: Poleciałaś do
0: Londynu.
22: Do Londynu.
0: To oczywiście nie było takie proste, bo trzeba było mieć wtedy zaproszenie.
22: To tak trochę jak Madonna.
0: A co, ona też tak zrobiła?
22: No, ona miała $23 i też poleciała do Nowego Jorku.
0: Wiesz co, ale co, z Włoch?
22: Nie, z Detroit chyba.
0: Z Detroit, aha, okej. Okay. No to wiesz, to po pierwsze to jest ten sam kraj. Aha. W jej przypadku. U mnie to była w ogóle mega różnica. Pamiętaj, że to był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? I studiowałam wtedy handel zagraniczny.
22: Tak.
0: To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały, no mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. I ja za nimi
22: Klucz przed laty wyboru szkoły.
0: Żeby się po prostu generalnie dobrze czuć, tak?
22: Dokładnie.
0: I sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Naprawdę. Czasami w wywiadach opowiadam, uchylam rąbka tajemnicy. Wiesz, jakie tam no niezwykłe miałam przygody. No. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Że już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Nawet taki... wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant, takiego sika.
1: Czyli wspinałaś.
0: Potem tak. Boże, no mówię właśnie, że rodzaj, mówię ci, takiej kariery. Poczyniłam tam, byłam potem, wiesz, na prowizji, więc bo ten sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borsien Cisz z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. Poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.
22: To przy okazji, myślę, następnego naszego spotkania uchylimy nieco szerzej rąbka tajemnicy.
0: To musi być za krótko.
22: Za krótko jest. Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy. Wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
0: Kiedy mówiłam, tak?
22: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
0: Renovatio, tak, że się tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
22: wypiera
0: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak?
22: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
0: to
22: ja...
0: To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
22: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
0: Też nawet nie pamiętam.
22: Albo 600, więc pewnie...
0: A ileś jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
22: pewnie,
0: wiesz?
22: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
0: Ale w sensie?
22: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą...
0: A, żeby to przeskoczyć.
22: Zbliżysz się do tego wyniku?
0: Nie, ja o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. w zeszłym wieku.
22: W zeszłym wieku,
0: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Wiesz... Tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
22: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na...
0: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? Niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby, to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Cieszę się, że one są wciąż puszczane.
21: No i to na dzisiaj wszystko w tym specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: Reklama. 10 października, Radio Złote Przeboje, minęła godzina 8, zapraszamy na wiadomości.
10: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
11: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
10: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
12: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
10: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem, 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam.
14: Radio Złote Przeboje.
9: Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym, w dzianku. Kombi sen się spełni na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje. A my wciąż mamy dla was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każdy daje wam po 300 zł. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: pewnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2. Drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: Reklama.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no że śpiewa, to wiemy, a że biega, no biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gen 100 – Gdyński kod wspólnoty. Poznaj historię portu, wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gen 100 – Gdyński kod wspólnoty ze specjalną ścieżką dziecięcą zobaczysz w korytarzu tranzytowym zabytkowego budynku Dworca Morskiego od 17 października do końca lutego 2027 roku. Wstęp na wystawę jest wolny. Szczegóły na stronie www.polska1.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka. Stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
0: Reklama.
6: W sobotni poranek słuchacie Radia Złote Przeboje, 9 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
7: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
8: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
7: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydł Nowinę zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
9: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
7: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
10: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
7: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda na weekend.
6: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem. W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Masarak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowy play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czyta lektor AI.

0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: W każdą sobotę rusz na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapasz.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr. Różne

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Senruf, profilaktyka, zdrowe serce, sprawny mózg, a może nowoczesna diagnostyka. Jak skutecznie zadbać o zdrowie na różnych etapach życia? W weekend 17 i 18 października w Sopocie odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Zdrowia Holistika. Lekarze, naukowcy i eksperci będą mówić o długowieczności, profilaktyce i czynnikach wpływających na zdrowie i codzienne funkcjonowanie. W programie także warsztaty rozwojowe oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Informacje o wydarzeniu i zapisy na festiwalholistika.pl.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Reklama.

Piotrka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kowalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
10: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny. Marcin Szamiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
11: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
10: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, między innymi pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. Tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
16: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
0: Reklama.
23: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. Obywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń lasów chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Masz ochotę na sobotę pełną inspiracji? Wpadnij 17 października do City Meble Gdańsk na warsztaty designu. Od 12 do 18 czekają na Was florystka, poduszki boho, moodboardy, warsztaty dla dzieci, porady architektów i wyjątkowe prezenty na zakupy. City Meble Gdańsk. Przyjedź, zainspiruj się i stwórz coś własnego.
17: Reklama.
18: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Martika w Radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych, przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Sen, ruch, profilaktyka, zdrowe serce, sprawny mózg, a może nowoczesna diagnostyka. Jak skutecznie zadbać o zdrowie na różnych etapach życia? W weekend 17 i 18 października w Sopocie odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Zdrowia Holistika. Lekarze, naukowcy i eksperci będą mówić o długowieczności, profilaktyce i czynnikach wpływających na zdrowie i codzienne funkcjonowanie. W programie także warsztaty rozwojowe oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Informacje o wydarzeniu i zapisy na Festiwal Holistika.
7: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla Was wiadomości.
8: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszyna udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
9: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
8: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20.15.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
7: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
10: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło?
11: Radio Złote Przeboje.
7: Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października, w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli w tym dla wszystkich trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień.

gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Shaggy.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat, no i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Moi Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
12: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobry.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku.

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a w naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I to do? Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Bykomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bykoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
1: Reklama.
14: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
16: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie jest w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
15: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
18: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana.
19: Ja imię? Dzisiaj na czarno. Tomuś.
18: Imię? Tomuś, tak.
19: Nazwisko?
18: Nazwisko?
19: Rogalska.
18: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
19: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
18: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, luku takim naprawdę.
19: Lekka opalenizna hiszpańska.
18: Nie zaszkodzi, senior.
19: Vamos, vamos.
18: Vamos, do 15.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hit jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym. Bo my wychowywaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężko blisko Rożnowskiego, jeśli miałbym być precyzyjny.
1: Tak blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra,

0: powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
1: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą, jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
0: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
1: Słuchaj, żebym nie był naprawdę...
0: Który?
1: Mateusz. No, Mateusz wysłał mi.
0: Nie wytrzymam.
1: Mamy taką grupę. Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
2: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pectus Barcelona.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.
3: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie to powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. My, no przepraszam, ale ja do 8 klasy szedłem podstawowej i ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki no, mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka. Tak, jesteśmy radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.
3: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: Już jutro po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Masz ochotę na sobotę pełną inspiracji? Wpadnij 17 października do City Meble Gdańsk na warsztaty designu. Od 12 do 18 czekają na Was florystka, poduszki boho, moodboardy, warsztaty dla dzieci, porady architektów i wyjątkowe prezenty na zakupy. City Meble Gdańsk. Przyjedź, zainspiruj się i stwórz coś własnego.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: Pink
12: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
21: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem, czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie,
2: no to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pektus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Reklama.
10: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
12: Tylko jedna osoba z tym złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
11: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
12: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
11: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
11: Zachmurzenie duże, w północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
13: Senioras y señores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
14: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
13: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
14: Tomek José Szczepanik.
13: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze dwie godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
14: Ależ to minęłoż.
13: Ależ to minęłoż.
14: Ależ to minęłoż.
13: Senores.
14: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Jestem zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za 20. Proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisania utworów, to też... To musi trwać. Również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: odcinku Szczepaniku. Powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa.
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenki. Tak.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
13: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
14: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajesz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak za

0: przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: Teraz... We Fiacie 126P.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasto. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie,
1: tak?
2: Ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No właśnie, no ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan, Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie są warunki dla artysty, ale przestań.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty. Poznaj historię portu, wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty ze specjalną ścieżką dziecięcą zobaczysz w korytarzu tranzytowym zabytkowego budynku Dworca Morskiego od 17 października do końca lutego 2027 roku. Wstęp na wystawę jest wolny. Szczegóły na stronie www.polska1.pl.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę, jak mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, wilgotna, nieco chłodniejsza, południe słoneczne, wyspy, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue. Den Lucky.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już pięciokrotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
12: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
11: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
13: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
11: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
11: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
14: Lepienie pierogów.
0: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte. Nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem, na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku, Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
1: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
0: No to...
1: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
0: Okay? Okej, okay. Dobrze, umówieni.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Sen, ruch, profilaktyka, zdrowe serce, sprawny mózg, a może nowoczesna diagnostyka. Jak skutecznie zadbać o zdrowie na różnych etapach życia? W weekend 17 i 18 października w Sopocie odbędzie się 3. edycja Festiwalu Zdrowia Holistika. Lekarze, naukowcy i eksperci będą mówić o długowieczności, profilaktyce i czynnikach wpływających na zdrowie i codzienne funkcjonowanie. W programie także warsztaty rozwoju oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Informacje o wydarzeniu i zapisy na festiwalholistika.pl.
14: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz, słuchaj, Monika,
1: rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. Wolszczak tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę ćwiczyć w domu.
2: Deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygodę z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz, to tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Reklama.
6: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia.
2: No nie mam takich.
3: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
3: No kawka z żoną to jest taki też... Może pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: To kaweczka.
3: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie po południem, po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
3: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi, tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść. I lubimy jeść dobre rzeczy.
1: Takie gotować smaczne, takie... Rzeczy.
3: Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Janku Szczepaniku. Czego ci życzyć? Czego życzyć ci? Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku.
1: Nie przestawaj.
0: Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku.

0: stroną. O, widzisz.
1: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
1: Zapraszamy na program.
0: Absolutnie.
1: Hitster. Oglądajcie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
5: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
4: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
14: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnej ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
16: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
15: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie trzytygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzun to bagatelizuje.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
15: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Trzy minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red, za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Kawałek po kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią, popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych trzech fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 44 i 30. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami dwusekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze dwa fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Masz ochotę na sobotę pełną inspiracji? Wpadnij 17 października do City Meble Gdańsk na warsztaty designu. Od 12 do 18 czekają na Was florystka, poduszki boho, moodboardy, warsztaty dla dzieci, porady architektów i wyjątkowe prezenty na zakupy. City Meble Gdańsk. Przyjedź, zainspiruj się i stwórz coś własnego.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 26 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Gdańsku. Więcej na klubkuźnia.pl. The Simon and Garfunkel Story w Gdańsku. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 27 października, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. The Simon and Garfunkel Story i największe przeboje zespołu. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: Nie wiem jak wy, ale ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczko obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
12: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
11: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam nawet do 17-18. 3 minuty po 16. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie, kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B. i The Hooters.

0: po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie, a do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 i 30 przyda wam się przed 17.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
22: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to...

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
18: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,9.

0: Kawałek po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania, przypomnę, dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości sześciosekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224-4-3-0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224-4-3-0 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17:00.

0: Ach, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października. Reklama.
12: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 pora na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
14: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
15: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
14: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
13: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint w Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17:00, w tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do

0: 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zadoprzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: po kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, na cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się pod 2244 i 3-0. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos, kto wykonuje ten wielki złoty przebój.
2: ABBA.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy teraz w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To ABBA.

0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
9: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
13: Masz ochotę na sobotę pełną inspiracji? Wpadnij 17 października do City Meble Gdańsk na warsztaty designu. Od 12 do 18 czekają na Was florystka, poduszki boho, moodboardy, warsztaty dla dzieci, porady architektów i wyjątkowe prezenty na zakupy. City Meble Gdańsk. Przyjedź, zainspiruj się i stwórz coś własnego.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
18: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Reklama.
20: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboja. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Telmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

zegarek. Patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości. Jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
6: Sunroof Profilaktyka. Zdrowe serce, sprawny mózg, a może nowoczesna diagnostyka. Jak skutecznie zadbać o zdrowie na różnych etapach życia? W weekend 17 i 18 października w Sopocie odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Zdrowia Holistika. Lekarze, naukowcy i eksperci będą mówić o długowieczności, profilaktyce i czynnikach wpływających na zdrowie i codzienne funkcjonowanie. W programie także warsztaty rozwojowe oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Informacje o wydarzeniu i zapisy na festiwalholistika.pl.
7: Gdynia. 100 lat spotkań, podróży i nowych początków. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty. Poznaj historię portu, wysłuchaj opowieści mieszkańców 21 gdyńskich dzielnic i przekonaj się, że przyroda też jest gdynianką. Wystawę Gen 100, gdyński kod wspólnoty ze specjalną ścieżką dziecięcą zobaczysz w korytarzu tranzytowym zabytkowego budynku Dworca Morskiego od 17 października do końca lutego 2027 roku. Wstęp na wystawę jest wolny. Szczegóły na stronie www.polska1.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
10: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
12: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
11: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w drugiej rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
13: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
11: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy, a w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18:00 i jak co tydzień w sobotę program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynowska, a jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, Vince Ricci Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrać zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, owszem,

Już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 milion i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Jenny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Radiu Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Meksyku. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazon Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
11: A to pani zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj muzyka latynoska i za moment dowiecie się, jak to było z tym kawałkiem Lambada, kto tak naprawdę jest autorem tego przeboju, a w tej chwili człowiek, który też absolutnie na muzyce latynoskiej się wybił i jest jego symbolem. Enrique Iglesias, Bailamos. Proszę głośno śpiewać refren w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście.

Kaoma to jeden z tych zespołów, które kojarzą nam się z jednym przebojem, jaki trafił chyba w każdy zakątek świata. Kaoma nie powstała spontanicznie jako grupa przyjaciół, która od lat wspólnie grała muzykę. Był to taki projekt stworzony przez francuskich producentów z myślą o wypromowaniu lambady, czyli zmysłowego, dynamicznego tańca towarzyskiego pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego i pod to też podciągnięto dobrze znany nam numer.

żeby była jasność, Lambada to nie jest także utwór grupy Kaoma. Po latach wyszło, że piosenka okazała się plagiatem, a po licznych procesach prawa autorskie wróciły z Brazylii do Boliwii i zespołu Los Kiarkas. I proszę, macie anegdotę na sobotni wieczór, a my słuchamy Lambady w Radiu Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Masz ochotę na sobotę pełną inspiracji? Wpadnij 17 października do City Meble Gdańsk na warsztaty designu. Od 12 do 18 czekają na was florystka, poduszki boho, moodboardy, warsztaty dla dzieci, porady architektów i wyjątkowe prezenty na zakupy. City Meble Gdańsk. Przyjedź, zainspiruj się i stwórz coś własnego.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
0: Na

0: Czas gwiazd.
1: Pamiętacie lato 1996? Bo właśnie wtedy z głośników płynęło piosenka śpiewana po portugalsku z refrenem, który właściwie nie wymagał tłumaczenia, choć są tacy, którzy w tekście słyszeli polskie słowa. Maciej poczuł tampon. Tak spotkałem się kiedyś z taką interpretacją.
2: Maciej poczuł tambo.
1: Zespół Cachapixu powstał w 1985 roku w Brazylii, dokładnie w samym sercu Amazonii. Łączył forró, czyli muzykę północno-wschodniej Brazylii, z lokalnymi rytmami i tradycją boy bumba. I to właśnie ten drugi element okazał się kluczem do sukcesu, bo to nie tylko muzyka, ale też widowisko folklorystyczne z tańcem, barwnymi kostiumami, bębnami i opowieścią o symbolicznym byku. Piosenka stała się mega przebojem na starym kontynencie. Singiel we Francji zyskał status platynowej płyty, a sam album Festa do Boi Bamba sprzedał się na świecie w nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Utwór też okupował czołowe miejsca listy przebojów właśnie we Francji, ale też w Belgii, Hiszpanii czy też Holandii oraz był bardzo, bardzo popularny w Polsce. To posłuchajmy.

gwiazd. Kiedy w 1999 roku w radiu pojawiło się Living La Vida Loca, wszyscy natychmiast zwrócili uwagę na Rickiego Martina. Rozpięta koszula, ruchy bioder, szeroki uśmiech i refren, który od razu wpadał w

że Ricky Martin nie był debiutantem. Zanim podbił amerykański rynek, miał za sobą kilkanaście lat kariery i to rozpoczętej, gdy jeszcze był dzieckiem. Nie mając jeszcze 10 lat, występował w reklamach telewizyjnych, a już jako 12-latek dołączył do Menudo, jednego z najpopularniejszych latynoskich zespołów młodzieżowych tamtych czasów.

No dobrze, ale skąd wzięła się ta piosenka, od której zacząłem, czyli Living La Vida Loca? Na pomysł wpadł producent Desmond Child, który współpracował z Bon Jovi przy Living on a Prayer. Może dlatego chciał połączyć gitarowe brzmienie z latynoską energią i tańcem.

szukając odpowiedniego tytułu, myślał o hiszpańskich wyrażeniach, które zrozumiałby również ktoś nie znający tego języka. Wspominał w jednym z wywiadów o reklamie meksykańskiej restauracji i określenie Polo Loco, czyli szalony kurczak. No i z tej zabawy słowami narodziło się Living La Vida Loca, czyli w przybliżeniu życie na wariackich papierach. Słuchamy Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje.

0: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dzisiaj muzyka latynoska w Radiu Złote Przeboje i postaram się was nieco zaskoczyć jedną z moich muzycznych propozycji, ale po kolei. Teraz z racji, że mamy sobotni wieczór, zdecydowanie trzeba się rozbudzić. Las Ketchup, a serehe.

Belinda Carlisle kojarzy się przede wszystkim z takimi przebojami jak Heaven is a Place on Earth, Circle in the Sun czy też La Luna. Jej głos ma w sobie coś charakterystycznego, jest dosyć głęboki, lekko zachrypnięty, a jednocześnie bardzo melodyjny. No ale zanim została jedną z rozpoznawalnych wokalistek popu lat 80., zaczynała w zupełnie innym świecie, bo w punkowych klubach w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił jako perkusistka. Słuchała m.in. The Beach Boys, The Animals czy też Cat Stevensa.

A piosenka La Luna powstała trochę na przekór ówczesnej mody pod koniec lat 80., gdzie dominowały głównie syntezatory. No a tutaj mamy m.in. hiszpańską gitarę, czy też akordeon, czerpiąc wiele z muzyki latynoskiej. To słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje na chwilę zmienię się w pana od muzyki, zadając jedno ważne pytanie. Czym jest muzyka latynoska? Może to? Albo to? A może jeszcze to? Słyszycie tę różnorodność? No bo to nie jest jeden gatunek, lecz bardzo szerokie określenie muzyki wywodzącej się z Ameryki Łacińskiej. Znajdziemy tutaj zarówno taneczną salsę, romantyczną bachatę, brazylijską bossanowę, jak i pop i rock z latynoskimi wpływami. A niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sam nie zanucił na. Mamy tutaj trochę jazzu, trochę bluesa, szczypty też muzyki latynoskiej, no i sam zespół, jak nazwa wskazuje, czyli Vaya con Dios, pochodzi z Belgii. Tak, z Belgii. Wszystko za sprawą wokalistki Dani Klein i jej ojca, który słuchał muzyki brazylijskiej. O czym jest sama piosenka Nej na na na? O dobrej zabawie z przyjaciółmi. Mamy tutaj historię dziewczyny, która umawia się z koleżankami i wychodzi na miasto, więc w sumie piosenka idealna. Weekend, prawda?

Nie każdy o tym pamięta, ale mama Jerry pochodzi z Hiszpanii, a sama wokalistka jako dziecko dosyć często odwiedzała rodzinę w tym kraju. Hiszpańskie korzenie były więc częścią jej rodzinnej historii, a nie tylko pomysłem na letni przebój, jakim był Chico Latino.

No dobrze, ale też bądźmy szczerzy, że Ginger Spice miała nosa do wydania tej piosenki, bo w 1999 roku Ricky Martin podbijał świat Living La Vida Loca, a Jennifer Lopez rozpoczynała swoją wielką muzyczną karierę. Wytwórnie coraz częściej wówczas sięgały po takie gorące rytmy, taneczne aranżacje i hiszpańskie wstawki. A wracając do piosenki Jerry, a więc Chico Latino, sam tytuł oznacza w przybliżeniu Mój latynoski chłopak. Sama piosenka opowiada o romantycznej tęsknocie i poszukiwaniu mężczyzny, który rozpala emocje. Czyli na przykład taki Antonio Banderas z Desperado. No to słuchamy na koniec Jerry Halliwell, Mi Chico Latino w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję.

0: ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj troszkę o higienie cyfrowej. No właśnie, co to takiego? Czy my w ogóle wiemy, co to jest dzisiaj, prawda? I kiedy już zaczyna się ten moment, kiedy okazuje się, że urządzenia cyfrowe, no to jest dla nas problem. O tym wszystkim ja sobie dzisiaj porozmawiam z naszą gościnią, która jest z nami, z panią Agnieszką Gutowską, specjalistką od social mediów, ale również osobą, która wykłada na naszych gdańskich uczelniach, prawda? I ma kontakt i z młodzieżą, i z wykładowcami. Witam panią serdecznie.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
3: Może zacznijmy sobie i od tych studentów, i od tych wykładowców. Czy to jest bardzo uzależniona grupa? Jak sobie tak czasami na tych wykładach rozmawiacie, to co tam pada?
4: Kiedy obserwuję studentów w trakcie swoich konwersatoriów albo ćwiczeń, to widzę, że są osoby, które uciekają w media społecznościowe. Oczywiście upatruję tutaj zazwyczaj też swojej winy, bo być może mój materiał nie jest aż tak angażujący, ale żeby nie zwariować i nie brać tego tak wszystkiego do siebie, no to często poruszamy też tematy związane właśnie z mediami społecznościowymi, z używaniem technologii i okazuje się, że studenci, jeżeli chodzi o średnią, którą podają raporty w kontekście korzystania z mediów społecznościowych, ona wynosi troszeczkę mniej niż 2 godziny. Kobiety tutaj mają delikatnie więcej, a mężczyźni mniej. No, ale studenci przyznają jednogłośnie, że tę średnią zawyżają ze względu na to, że potrafią przepaść na TikToku albo na Instagramie. Obiecują sobie, że wchodzą obejrzeć coś, rozerwać się na 15 minut, wypełnić sobie ten wolny czas, na przykład właśnie na nudnym wykładzie albo w trakcie poruszania się po mieście komunikacją miejską. No i orientują się, że te 15 minut to minęło godzinę temu.
3: To scrollowanie, ono takie zgubne jest tak naprawdę, nie? Bo on sobie tak szybciutko przeskakuje. Ma to nudne, to nudne, to fajne, to się może zatrzymam, ale tak naprawdę czy to w ogóle jakoś fajnie na nasz mózg wpływa? Okazuje się, że nie. I o ile my dorośli, no to jeszcze sobie jakoś z tym poradzimy, o tyle małe dzieci mają dzisiaj duży problem.
4: No, ten negatywny wpływ technologii na pewno jest i jest niekwestionowany. Natomiast też bardzo dużo zależy, powiedziałabym, od cech osobniczych. Są osoby, które będą wykorzystywać te technologie w taki sposób sprzyjający i pozytywny. No, ale niestety tak jak ze wszystkim, kiedy przekroczy się jakąś granicę, no to ta technologia z czegoś bardzo pozytywnego, bardzo fajnego może stać się czymś niepokojącym i negatywnym i mieć faktycznie bardzo negatywny wpływ na przykład na nasze samopoczucie. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, czym jest higiena cyfrowa i co my sami możemy zrobić, żeby no nie wpaść w potencjalnie te negatywne sidła technologii, bo moim zdaniem sama technologia nie jest problemem. Tutaj należy raczej rozpatrywać to w kategorii tego, jak my jej używamy.
3: Dokładnie tak. W formie takiego poradnika, gdybyśmy miały teraz, zwłaszcza pani Agnieszko, bo pani ma większe doświadczenie, co by pani nam poradziła, co zasugerowała? No wiadomo, no dzisiaj będziemy korzystać z tych multimediów, to jest dobro takie, z którego trudno nie korzystać i nie można mówić, że to jest tylko samo zło, natomiast właśnie, może po pierwsze, jakie symptomy świadczą o tym, że już przekroczyliśmy jakąś barierę?
5: Audycja poradnicza.
4: Jeżeli dostrzegamy u siebie takie zachowania jak na przykład taki doom scrolling, czyli to właśnie takie nadmierne scrollowanie tuż przed pójściem spać, to już na pewno jest taki bardzo czerwona lampka, tak zwany red flag. Przechodzenie z telefonem w ręku przez ulicę, przez przejście dla pieszych, niezależnie czy tutaj mówimy o takim przejściu z oświetleniem czy bez, no raczej nie jest to bezpieczna sytuacja. Jeżeli my sięgamy po telefon w trakcie czytania książki albo na przykład oglądania filmu. Tutaj mówimy o takim zjawisku double screenu albo multiscreenu, który no, sprawia, że tak naprawdę na żadnej z tych rzeczy, czy to oglądanej na ekranie telewizora, czy to na ekranie naszego smartfona, nie jesteśmy w stanie się skupić. Ale to też będą takie zachowania, jak na przykład trzymanie telefonu zbyt blisko twarzy. Są funkcje, które w telefonie my możemy w trosce o swój wzrok, w trosce o swoją postawę, w trosce o swoje zdrowie włączyć. Taka funkcja nazywa się na przykład odległość od ekranu. Wówczas, kiedy zbyt blisko twarzy ten telefon ląduje, otrzymujemy odpowiednie powiadomienie. Ekran jest wyczerniany, pojawia się komunikat i dopóki my nie odsuniemy telefonu na odpowiednią odległość, no to nie będziemy mogli dalej z niego korzystać.
3: Oj, bardzo zacna porada, myślę sobie, bardzo ważna, nie? Bo potem nam się tworzą te techniczne szyje, nie? Tak zwane.
4: Tak, no i mówi się właśnie też o takim homo smartfonikusie, czyli osobie, która jest wiecznie pochylona przy ekranach, wiecznie spędza czas w takiej pozycji z pochyloną głową, z pochylonym karkiem, no co oczywiście też może mieć swoje negatywne konsekwencje.
3: No dokładnie tak, a dzisiaj to tak, my się kładziemy z tymi smartfonami, wstajemy z nimi, jemy z nimi, no dochodzi naprawdę do jakichś takich już sytuacji, powiedziałabym, paradoksalnych.
4: Tak, naukowcy nawet znaleźli nazwę takiego zjawiska, że osoby, które pracują w domu zdalnie, mają takie zjawisko takiego rozmytego dnia pracy. Zaczynają ten dzień pracy jeszcze tak naprawdę zanim postawią stopę na ziemi.
3: I widuje się już nawet osoby, które wyszły sobie teoretycznie zrelaksować się na piach, na plażę, prawda? A i tak siadają i co pierwsze robią? Sięgają po smartfonach, chodzą po lesie ze smartfonami, jeżdżą na rowerach i też te smartfony wszechobecne, poprzyczepiane wszędzie, prawda? Więc my już nawet chyba nie potrafimy tak do końca odpoczywać bez tych urządzeń, nie?
4: Myślę, że może się to wiązać z takim syndromem, który nazywa się FOMO, z języka angielskiego Fear of Missing Out, czyli takie uczucie, że coś nas omija i że my tak naprawdę nie możemy się właśnie nawet na chwilę, nawet na ten spacer odłączyć czy zostawić telefonu, bo mamy wrażenie, że akurat przyjdzie jakieś bardzo ważne powiadomienie, które będziemy musieli w danym momencie odczytać. No ja polecam robić sobie takie świadome przerwy, taki cyfrowy detoks. Teraz ma to zjawisko też swój taki renesans, bo z kolei mówi się o JOMO, czyli Joy of Missing Out, czyli takim właśnie świadomym korzystaniu z przerw od technologii, od ekranów, kiedy decydujemy się na to, żeby wychodząc z domu na przykład zostawić ten nasz smartfon w mieszkaniu albo na przykład kiedy rozmawia się z drugą osobą, zostawić go w drugim pokoju, bo sama obecność telefonu, który uruchamia się w momencie otrzymania jakiegoś powiadomienia, może być dla nas po prostu rozpraszający.
3: Tak, ale to jest takie nawet niefajne i niegrzeczne w takich konwersacjach, jak jesteśmy w kawiarniach. O, na przykład każdy ma przed sobą swojego smartfona na stole, tak? I niby jesteśmy w tej konwersacji, ale co chwilę ktoś tam zagląda, a tu ktoś jeszcze zadzwoni, a tu jakiś SMS przyjdzie. I tak właściwie niby jesteśmy w tej konwersacji, ale być może nie do końca, prawda?
4: Jedna ze studentek opowiadała mi ciekawą rzecz, bo kiedy zauważyli, że właśnie troszeczkę za dużo tych telefonów jest w trakcie ich spotkań towarzyskich, to zorganizowała taką skrzyneczkę, do której wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu, czy to zasiadające przy jakimś stole, przy posiłku, czy też siadające do grania w planszówkę, są zobowiązane do odłożenia telefonu.
3: No świetny pomysł. Myślę, że każdy z nas powinien mieć taki patent, nie? Żeby jak są goście w domu, to nie liczą się smartfony i telewizory, tak? Bo czasami jeszcze telewizja potrafi w tle grać, więc...
4: Tak, telewizja albo radio.
3: Albo radio.
4: Tak, różne media nas otaczają, ale faktycznie w domu też, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, a przede wszystkim kiedy czuje, że te ekrany, te spędzanie czasu przed ekranami negatywnie na niego wpływa, bo tak jak mówię, tutaj może uzależnienie jest zdecydowanie za mocnym słowem, bo wciąż uzależnienie od internetu, od mediów społecznościowych psychologowie no, nie uznają jeszcze za jednostkę chorobową. Natomiast no, my musimy być bardzo świadomi świadomi tego, co my sobie tam zastępujemy tym scrollowaniem. I w momencie, kiedy opadamy z sił, przychodzimy z pracy, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, tacy zmęczeni i jedyne, czego nam się chce, to scrollować i dalej oglądać i zapisywać rzeczy do zrobienia w życiu, których nie robimy przez to, że scrollujemy, no to wtedy jest już ten moment, żeby się zastanowić, prawda, że coś jest nie tak.
6: Mm-hmm, prawda? To, na co ja jeszcze zwracam uwagę, na przykład jak gdzieś tam się przemieszczą trójmiejskimi ulicami, to jak młodzi ludzie, bo oni często nie dość, że smartfon przed nosem, przechodzą przez ulicę, to jeszcze słuchawki na uszach, prawda? Jakby zupełnie odcięci.
4: Tak, zgadza się, żeby faktycznie nie docierały do nas te dźwięki z otoczenia.
6: Przypomnę, że pani Agnieszka Gutowska, tak naprawdę specjalistka do spraw komunikacji w social mediach, była moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
5: Audycja poradnicza.
2: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
6: Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślo, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Cała Polska weźmie przykład z Gdyni, a chodzi o dziki. Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, czy jak zabezpieczyć śmietniki przed dzikami, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj.
8: Skontaktowali się z nami przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i wspólnie opracowujemy rekomendacje dla wszystkich gmin w Polsce.
7: Jak dodaje koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni, Agata Grzegorczyk, dokument będzie zbiorem konkretnych porad i wytycznych, jak z dzika intruza zrobić sąsiada. Chciał zarobić, a stracił. 48-letni mieszkaniec Gdańska uwierzył, że inwestycja w kryptowaluty może przynieść mu szybki zysk. Wszystko wyglądało wiarygodnie i profesjonalnie. Ostatecznie mężczyzna stracił ponad 200 tysięcy złotych, bo za ofertą stali internetowi oszuści. Zakończyła się budowa ulicy Jaśminowej na osiedlu Wschód w Pruszczu Gdańskim. Dzięki inwestycji rozdzielono ruch pieszy, rowerowy oraz kołowy. Powstały też dwa wyniesione skrzyżowania, co ma uspokoić ruch w tej części miasta. Przystanek autobusowy Hucisko 04 ponownie będzie funkcjonował w swojej wcześniejszej lokalizacji przy węźle Hucisko. Decyzja zapadła po zakończeniu kilkumiesięcznego pilotażu, w ramach którego przystanek funkcjonował na podwalu Grodzkim w pobliżu siedziby Rady Miasta. Przywrócenia starej lokalizacji chcieli podróżni. Rekordowy budżet obywatelski w Sopocie.

0: dostępna dla zwiedzających.
1: Tydzień w Trójmieście.
0: Jest decyzja w sprawie pieniędzy dla PKM Południe. Rząd przyjął programy dofinansowania budowy kolei na odcinku Gdańsk-Śródmieście-Kowale. Ruszył też przetarg na budowę nowej linii PKM. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze pociągi wyjadą na tory w 2030 roku. A na dachach przystanków PKM Gdańsk-Kiełpinek i PKM Gdańsk-Matarnia pojawiły się panele fotowoltaiczne. Jest to część większej inwestycji. Fotowoltaika pojawi się w sumie na 6 stacjach. PKM będzie też miała własny magazyn energii. A skoro o ekologii mowa, około 1000 m2 betonu i płyt zamieni się w zieleń. To gdański plan na rozpoczynającą się jesień. To nie tylko zmiana estetyczna, ale także element dostosowania się do zmian klimatu.
2: Polityka dotycząca odbrukowywania, budowania miejsc, w których kiedy pada, ta woda jest zatrzymywana, powoduje, że w ten sposób chcemy się do tych gwałtownych zmian przygotować.
0: Mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Na 3 miesiące trafił do aresztu 33-letni mieszkaniec Gdańska, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna pod koniec września postrzelił 29-latka w centrum Gdańska i uciekł. Po kilku dniach sam zgłosił się na policję, grozi mu nawet dożywocie. Blisko 8 milionów złotych przeznaczono na modernizację ponad 11 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Inwestycje zrealizuje spółka Aqua Sopot. Prace będą prowadzone metodą bezwykopową, co ma ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców i turystów. A Gdynia rozpoczyna dyskusję na temat używania fajerwerków i organizuje konsultacje społeczne, które mają pokazać, jaki stosunek do pirotechniki mają sami mieszkańcy, mówi szef Laboratorium Innowacji Społecznych Maciej Kochanowski.
3: Zbieramy opinie o stosowaniu fajerwerków, no i na tej podstawie będziemy kształtować politykę taką, jeśli chodzi o miejskie wydarzenia, albo też postulować w zakresie wprowadzenia pewnych rozwiązań czy ograniczeń w stosowaniu fajerwerków do wojewody pomorskiego.
0: Wstępne efekty konsultacji poznamy za miesiąc.
4: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat Szlachetne zdrowie. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
1: Ciekawe Trójmiasto.
5: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
4: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
6: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
4: Przyjrzymy się programowi Yoga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
1: Co jest grane w Trójmieście?
4: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
7: Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
8: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
7: Chodzi o kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
8: Tak.
7: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
8: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
7: Śliczne są te białe, prawda?
8: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
7: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
8: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
4: Paulina Łys. Dynia Panią inspiruje. Lubi Pani robić różne rzeczy z dyni?
9: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe. Bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
4: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
9: Oczywiście. Też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię. Dynie plus, robią te wszystkie przetwory dyniowe, no i logistyka.
4: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których

0: Można no sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką, czy tylko środek się nadaje?
1: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać, to jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy, nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść peskę, to można też zjeść miąższ.
0: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
1: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
0: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
1: Tak, ponieważ no na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubię przymrozków, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
0: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
1: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
0: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
1: Ketchup dyniowy. Możemy robić dżemy dyniowe. Możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie. Też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
0: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przychodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
1: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci. I wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe. Trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
2: Ciekawe Trójmiasto.
0: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
1: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
0: To były pola najpierw.
1: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
0: Cała gama, różne kształty, tak, różne wielkości.
1: Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak: o Jezu, a ciekawe, jak smakują takie muffinki z takiej dyni. Nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo, o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków. Czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze. Zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi, dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy to ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią, jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
0: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
1: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
0: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
1: Przede wszystkim.
3: Kolejne.
1: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7 rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
0: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
1: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią, Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
0: Tak, dla ozdoby?
3: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby. Dla spędzenia czasu to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
0: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
3: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
0: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście państwo smakoszami?
3: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
0: Wyobrażam sobie, że jest tutaj co robić, żeby to, o to wszystko dbać, sam teren, nie?
1: Trochę tego nie widać, ale my musimy dbać tutaj od wiosny, żeby te wszystkie rośliny, trawy i tak dalej urosło, a wszyscy myślą, że to jest takie na pstryk.
0: Bardzo pani dziękuję, miło się było spotkać.
1: Ślicznie dziękuję.
4: To była pani Paulina z Dyniowego Królestwa nieopodal Gdańska.
2: Ważny dla mieszkańców Trójmiasta.
4: 5 minut spokoju to program skierowany do nauczycieli i uczniów szkół, między innymi w Pomorskiem. Nauczyciele, opiekunowie chyba najlepiej wiedzą, z jakimi problemami dzisiaj mierzą się dzieci. Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Yoga w Szkole. Kobieta, która, tak sobie myślę, znajdzie sposób na te problemy. Ja się oczywiście śmieję, ale problem jest ważki, dlatego że ostatnie badania naukowe wskazują na to, że nawet w Pomorskim, jak popatrzymy, że ten odsetek dzieci takich objętych smutkiem jest bardzo duży. Będziemy rozmawiać sobie o jodze w szkole. No i właśnie teraz takie pytanie, po co joga w szkole?
5: Dzień dobry. Po co joga w szkole? Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, statystyki są alarmujące, dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
0: To WF-iści biją na alarm, prawda?
5: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
0: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
5: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych opartych na rywalizacji. I w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
4: A jak no wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane? Co robicie?
5: Trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych. Od na przykład skakania, trzęsienia. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
4: Pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Yoga w Szkole.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Ciekawostki o Trójmieście.
4: To, czy dobrze znamy Gdańsk, zawsze możemy sprawdzić w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swojej Miłoniki.
2: Audycja rozrywkowa.
6: Ja zapraszam Państwa na kolejny spacer po Gdańsku i mam nadzieję, że Państwo będą odpowiadać razem z nami na pytania, a właściwie razem z naszą kolejną uczestniczką, którą jest Pani Iza. Witam Panią Izę serdecznie. Słyszymy się, mam nadzieję. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, tak, słyszę. Wszystko słyszę dobrze.
6: Bardzo się cieszę. Cieszę się, że się Pani zgłosiła do naszego quizu. I no właśnie, co Panią skłoniło do tego zgłoszenia? Czy taka chęć sprawdzenia swojej wiedzy o ukochanym mieście, czy może też chęć wygrania gadżetów radia? Jak to jest?
7: Wszystko po trochu, oczywiście. Ale ja nie jestem taką rodowitą mieszkanką Gdańska, aha, bo ja za mężem przyjechałam do Gdańska 20 lat temu, więc Gdańska ciągle się uczę. No i trochę chciałam sprawdzić tę swoją wiedzę.
6: No ale już pani dosyć długo mieszka w Gdańsku, na 20 lat. To jest naprawdę szmat czasu. To już pani widziała też zmiany, które zaszły w tym mieście, prawda? Czy mąż trochę też po mieście oprowadzał? Pewnie w czasach narzeczeńskich były jakieś spacery?
7: Trochę tak, tylko my oboje w ogóle jesteśmy nowi.
6: Aha.
7: Nowi. Tak, bo mąż za pracą, a ja za mężem.
6: Rozumiem. Ale musi się Państwo podobać, skoro jesteście już w Gdańsku od 20 lat, no to znaczy, że dobrze się czujecie w tym wspaniałym mieście.
7: Bardzo, bo ja uwielbiam morze i jako dziecko często z rodzicami wyjeżdżaliśmy właśnie w okolice Gdańska.
6: Aha.
7: Świdno, Sobieszewo, to takie moje takie rejony zakajtka, że tak powiem.
6: Tak.
7: Miło wspominam, więc...
6: Pani Izo, no to nie przedłużajmy. Ja też z przyjemnością sprawdzę Pani wiedzę, a przy okazji też i dowiemy się różnych ciekawych rzeczy o Gdańsku, bo ja przygotowując ten quiz, nie ukrywam, też dużo rzeczy w ogóle o tym mieście się dowiedziałam, no bo człowiek wszystkiego nie wie, prawda? Także odkrywa różne ciekawostki. No dobrze, no to pytanie pierwsze dla Pani. Tym razem takie trochę historyczne, ale dosyć znane wydarzenie, więc mam nadzieję, że będzie Pani wiedziała. Tradycyjnie uważa się, że jako pierwszy słowa Gdańsk jest kluczem do wszystkiego wypowiedział. No właśnie, kto? Czy to był Lech Wałęsa, czy Napoleon Bonaparte, czy może Andrzej Januszajtis?
7: Trudne.
6: No.
7: Trudne. Można strzelać?
6: No, ja oczywiście, że tak, pewnie. Byle celnie, byle celnie.
7: Nie wiem, strzeliłabym, że może... Waham się trochę między Lechem Wałęsą a Napoleonem.
6: No to może tak w środek tarczy.
7: Tak? Napoleon?
6: Napoleon, tak. Napoleon Bonaparte był w Gdańsku w 1807 roku, no i w biografiach właśnie Gdańsk nie zajmuje wiele miejsca, nazwa miasta nie pada. Tymczasem, kiedy trwała wojna z Prusami, cesarz mówił, że Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Dobrze, drugie pytanie, uwaga. Na terenie dzielnicy Siódmy Dwór mieszka około 2000 osób, 4000 osób, czy 10 tysięcy osób?
7: Dzielnic trochę mamy. Nie wiem.
6: No 35, więc dużo.
7: Tak, więc...
6: No to piękna, bo na wzniesieniu położono...
7: 5 tysięcy mieszkańców mamy, a tak jakby to też takie moje gdybanie troszeczkę, no obstawiałabym, że może 10 tysięcy?
6: 4 tysiące, tu też jakby strzał w środek byłby celny strzały.
7: Tak, 4 tysiące. Terenów zielonych pewnie dlatego.
6: No jedno dobrze, jedno źle, jest na razie jest równo, nie idziemy całkiem dobrze. Myślę, że teraz się pani zrehabilituje przy trzecim pytaniu.
7: Oby.
6: Tego życzę. Który oliwski budynek nazywamy potocznie domem zarazy? Czy Pałac Opatów, czy Szpital Świętego Łazarza, czy Dom Bramny?
7: Mi się coś kojarzy, coś z opactwem cystersów, to może ten Pałac Opatów?
6: Nie, to chodzi o Dom Bramny. Dom Bramny. Tym razem tak, to była prawidłowa odpowiedź. No i spokojnie. Jest czas, żeby poznać Gdańsk, bo to właśnie jest ten quiz, żeby jak najwięcej o tym mieście się dowiedzieć. Ale tu to już chyba pani powinna wiedzieć, mam nadzieję. Kiedy otwarto istniejące molo w Brzeźnie? Czy to był rok 1995, 1996 czy 1999?
7: To mi przy...
6: No.
7: Nie wiem.
6: To co, znowu w środek strzelamy? Tradycyjnie,
7: tak?
6: Czy nie?
7: To ta druga odpowiedź.
6: Tak, 1996. Chciałam, żeby było porówno 2-2. No dobrze, i teraz piąte, uwaga, ostatnie pytanie. Najstarszym z niżej wymienionych gdańskim zabytkiem jest Archikatedra Oliwska, Mała Zbrojownia czy Teatr Szekspirowski? Jak to jest?
7: Wydaje mi się, że tu sobie poradzę, trochę liceum plastyczne chyba mi pomoże. Jeśli dobrze pamiętam, Archikatedra jest w stylu romańsko-gotyckim wykonana, w związku z czym Szekspir mi tutaj totalnie nie pasuje, to dużo, dużo później było.
6: Tak.
7: To prawda, nie wiem jak ta Mała Zbrojownia.
6: Czyli Archikatedra stawiamy.
7: Tak.
6: Bardzo
7: tak.
6: Dobrze pani kombinuje, oczywiście, tak. Historia sięga roku 1186. Tu przewaga dobrych odpowiedzi nad złymi, więc oczywiście gadżety radia... jak najbardziej się należą. Ale to jest też takie, tutaj się zapaliło światełko, że trzeba trochę więcej o tym Gdańsku może poczytać.
7: No, trochę muszę jednak powiskać historię miasta, w którym mieszkam. Tak.
6: No to mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie i że będzie pani się chciała może jeszcze raz sprawdzić w naszym quizie.
7: Absolutnie, chyba
6: zachęcam.
7: Muszę się zrehabilitować.
6: Tymczasem pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i dziękuję pięknie za udział w quizie.
7: Dziękuję pięknie.
2: Audycja rozrywkowa.
4: A komu jutro dopisze szczęście? Zobaczymy. Edyta Stańczyk, zapraszam do wspólnej zabawy. Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca w Gdańsku, w Trójmieście czy na Pomorzu. Lubimy na przykład przechadzać się różnymi uliczkami i ten fakt dostrzegł Gdański Archipelag Kultury, który postanowił zorganizować święto Gdańskiej ulicy, ulicy Uroczej.
8: To nas to chyba urzekło, że ona jest rzeczywiście urocza. To jest oczywiście powojenna nazwa i myślę, że ona też się komuś po wojnie bardzo spodobała, skoro takie właśnie nazwy jej dał.
4: Edyta Stańczyk, zapraszam na
2: wędrówki po Trójmieście.
4: Powiem tak, dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
9: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy Uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
4: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
8: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, który właśnie za chwileczkę będzie startował ze spacerem historycznym, Ryszard Kopitka. I ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę właśnie, między innymi przez spacer historyczny.
10: Nazywam się Ryszard Kopitka. Dzisiaj sobie zobaczymy ten kawałek Oruni za torami. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Uroczej. W zasadzie jest to budownictwo mieszkaniowe, które powstawało tak na przełomie lat 20. i 30. Powstawało już za czasów idei tak zwanego miasta ogrodu, która to idea szerzyła się jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, chociaż do Gdańska tak naprawdę bardziej pojawiła się, spopularyzowała dopiero tak naprawdę w okresie międzywojennym i w zasadzie w tym duchu również wybudowano wszystkie te okoliczne domy. Czym kierowano się chociażby w tej zasadzie? Możecie sobie Państwo przypomnieć, jak wyglądały dawniejsze kamienice. Ustawione zwykle były ścianami szczytowymi do siebie, wzdłuż ulicy, praktycznie przy ulicy. Jak rozejrzycie się Państwo tutaj dookoła, zobaczycie, że oczywiście tutaj wielkich kamienic nie mamy. Są to wolno stojące budynki. Są to budynki, które otoczone są w zasadzie zielenią, czyli w zasadzie tego ducha właśnie idei ogrodu, miasta ogrodu jak najbardziej przytrzymywał. Czy to były ogródki jakieś przeddomowe, czy też właśnie zieleńce, które znajdowały się zaraz za tymi domami. Jak one w zasadzie wyglądały? Specjalnie stanęłam w tym miejscu, ponieważ patrząc z perspektywy możemy również zobaczyć jeszcze niektóre oryginalne detale, niektóre budynki zostały już nieco przebudowane. Najczęściej budynki, które budowano w latach 20-30 w Gdańsku, pokryte były dachówką karpiówką, czyli tak jak chociażby budynek, który znajduje się zaraz po drugiej stronie ulicy, jeden i drugi tutaj akurat najbliżej nas. Te bardziej skrajne zyskały już w zasadzie po remoncie kilka lat temu dachówkę, esówkę, no, która w zasadzie nie jest akurat tutaj specjalnie dla tego rejonu w tym czasie, dla tego czasu, może bardziej akurat taką dachówką historyczną. Co jeszcze pojawia się w zasadzie w tym czasie? W zasadzie na przełomie lat 20. i 30. Brakuje nam tego detalu architektonicznego, zdobiących sztukaterii, gzymsów na budynkach. Spójrzcie Państwo właśnie na elewację, chociażby tego budynku, który nie został poddany jeszcze termomodernizacji z numerem 3 po drugiej stronie ulicy. On w zasadzie ma tylko takie delikatne, niekoniecznie nawet opaski okienne, co właśnie takie delikatne gzymsy, które znajdują się pod i poniżej stolarki okiennej. Mamy taki gzyms pod dachem umieszczony i w zasadzie takim jedynym elementem zdobiący ten budynek jest portal, czyli taka opaska, która znajduje się wokół drzwi z delikatnym żłobkowaniem, czy też właśnie ryflowaniem. Przypomnijcie sobie Państwo wszystkie inne budynki, które w tym czasie powstawały głównie w Gdyni, właśnie przede wszystkim tam takie cechy charakterystyczne zobaczymy. Oczywiście w części Dolnego Miasta, później też na Starym Chełmie, kiedy budowano blok już za czasów II wojny światowej i tak dalej. To jest taki skromny element, na który Państwu dzisiaj zwracam szczególnie uwagę z racji tego, że właśnie oglądamy już budynki, które też zostały poddane termomodernizacji i niestety ten drobny element zdobiący zniknął gdzieś właśnie pod styropianem. Nie wyrażono tutaj jakiejś woli, czy projektant, być może też jakieś wspólnoty mieszkaniowe, żeby chociażby ten drobny element też akurat odtworzyć. Co jeszcze było charakterystyczne dla tego czasu? Znowu jak popatrzycie Państwo na elewacje frontowe, to dość duże i podłużne okna. One zwykle we wcześniejszych czasach, kiedy powstawały, były albo oknami bardziej kwadratowymi, albo oknami wąskimi, a długimi. Za czasów właśnie już lat 20-30 ta tendencja nieco się zmieniła i okna były po prostu szersze niż dłuższe. I to jest znowu cecha, która bardzo popularna była dla budynków mieszkalnych, które powstawały akurat w tym czasie w Gdyni. Kiedy powstawało to osiedle, ulice nosiły nazwy związane z socjalistami, czyli mamy chociażby Augusta Bebela, Engela, Marksa chociażby. Natomiast bardzo szybko również akurat te nazwiska zmieniono. To już najczęściej był rok 33, kiedy do Gdańska też oficjalnie naziści, czy w zasadzie partia NSDAP w tym czasie akurat zdobyła władzę w Gdańsku, więc wiele ulic zyskiwało albo nowych patronów, albo po prostu nazwy tych ulic się zmieniały. Bardzo wielu ulic oruńskich to przede wszystkim dotyczyło, począwszy od Oruńskiego Przedmieścia, gdzie ulica Zamińska zyskała nowego patrona. Trakt Świętego Wojciecha nie był już ulicą południową chociażby, tylko też miał swojego patrona, Horsta Wesela, który był takim autorem, później późniejszego oficjalnego hymnu NSDAP chociażby. No i chociażby właśnie tutaj dla okolicznych ulic postanowiono z kolei wykorzystać patronów pruskich czy też niemieckich generałów, którzy brali udział w różnego rodzaju bitwach na froncie. 33 rok to był bardzo ważny rok dla Runii z racji tego, że została też włączona do Gdańska, więc w tym czasie sporo całkiem w prasie opisywano również właśnie, że pozostałe dzielnice, czyli na przykład Brentowo, Emaus w tym czasie również zostały przyłączone. Tak jak wspomniałem, dzisiejsza nasza ulica urocza nosiła za patrona Ferdinanda Lazala, który w zasadzie też był bliskim akurat przyjacielem samego Marksa, chociaż odrzucał tak naprawdę akurat jego ideę. Dzięki niemu powstały pierwsze akurat partie robotnicze na terenie Niemiec w XIX wieku. No i po wojnie ulica urocza, wydaje się, że ten klucz nazewniczy powojenny w zasadzie jest bardzo różnorodny. Mamy przyjemną uroczą, ale mamy z kolei w pobliżu ulicę Smoleńską, która w zasadzie niespecjalnie nawiązuje do tego klucza nazewniczego. Mamy ulicę Ramuta, który w zasadzie wywodził się z południa kraju, z okolic Krakowa, ale tworzył na przykład pierwszy słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, więc zupełnie różne te nazwy ulic pojawiły się tutaj już po II wojnie światowej.
2: Ciekawostki o Trójmieście.
0: A co panie osobiście urzekło, jeśli chodzi tutaj o tę okolicę?
8: Ona zachowała ten taki charakter przedwojennej dzielnicy, tak? Mamy ten bruk, mamy te piękne stare lipy, mamy te ładne takie domki z tymi spadzistymi dachami.
4: Spotkaliśmy się z mieszkankami gdańskiej Oruni, z miejskim przewodnikiem panem Ryszardem Kopitkę i organizatorami Święta Ulicy Uroczej w Gdańsku.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Trójmiejski Park Krajobrazowy to dobre miejsce na rodzinne spacery i na sporty. Na przykład na bikejoring, czyli kolarstwo górskie z psem.
2: Aktywnie w Trójmieście.
4: Jeśli spojrzycie Państwo w kalendarz lokalnych imprez, to w Trójmieście znajdziecie wiele interesujących propozycji, przykład dla właścicieli psów. Czworonogi są chyba naszym najlepszym trenerem personalnym, o czym codziennie przekonuje się Krzysztof Biegański, wicemistrz Europy w bikejoringu. Witam Ciebie, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
4: No to o której wstałeś dzisiaj, Krzysiu?
11: Dzisiaj o 6 rano.
4: O 6. To jest taki dla Ciebie normalny czas, prawda? Wiesz, że rano te twoje czworonogi będą już dopraszały się.
11: Tak, tak. One już nawet przed 6 rano potrafią wstać i nas obudzić, żeby wyjść na spacer, a potem już zazwyczaj są gotowe na to, żeby jechać na trening, więc tylko się dziwią, kiedy na trening się nie jedzie. No bo z 7 dni w tygodniu, jak 4 razy w tygodniu jadą na ten trening, no to jednak jest to dla nich coś dziwnego, jak nie jadą.
4: Jak nie jadą. Tak. O co chodzi?
11: Tak, dokładnie tak.
4: Opowiedz coś więcej o tych swoich psiakach.
11: Moje psiaki generalnie należą do tak zwanej rasy Greyster. Nie jest to oficjalna rasa, ponieważ jest to mieszanka wyżła niemieckiego krótkowłosego oraz harta Greyhounda. Czasami mają również domieszkę Pointera oraz Alaskan Huskiego. Więc to są takie, można powiedzieć, rasowe kundle.
4: Miksy rasowe.
11: Dokładnie. Ale są naprawdę wspaniałe, bo nie mają żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś choroby. Są naprawdę wytrzymałe. No i są bardzo, bardzo do człowieka, tak? Uwielbiają interakcje międzyludzkie, kochają się przytulać, kochają zalizać człowieka na przysłowiową śmierć, po treningu szczególnie, kiedy człowiek jest spocony, to jednak przybiegają i tą sól chcą koniecznie zlizać człowieka.
4: Świetnie, i są chyba też no, szybkie, bo jak się słyszy o takich mieszankach harta z wyżłem na przykład.
11: Tak, one, ich najwyższe prędkości, jakie ja byłem w stanie z nimi osiągnąć, a trenuję kolarstwo, więc coś o tych prędkościach wiem, to było 55 km na godzinę. To już była taka chyba nasza maksymalna prędkość, jaką osiągnęliśmy na zawodach. Oczywiście to była przez krótki moment ta prędkość osiągnięta, bo mówimy tutaj o przedziale 300-400 metrów, natomiast na przestrzeni 3, 4, 5, nawet 6 km to jest jest około 37 km na godzinę, więc jeżeli ktoś trenuje czy to kolarstwo, czy bieganie, czy nawet jeździ być może na hulajnodze, no to wie, z czym ta prędkość się tak zwanie je i jak to wygląda w praktyce. Że nie jest takie łatwe taką prędkość osiągnąć w lesie, bo mówimy tutaj oczywiście o jeździe w lesie, w terenie, nie na szosie ulicy.
4: Bo też chodzi o psie stawy, psie łapy, tak, o kondycję, zdrowie.
11: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o psie zdrowie, no to właśnie dlatego psy nie powinny trenować na twardym podłożu, bo oczywiście po roku, po dwóch, po trzech nic się nie wydarzy, ale tak naprawdę kiedy już będą te psy miały powiedzmy 6, 7, 8 lat, to mogą mieć problemy ze stawami, więc dla nich takie łagodniejsze, miększe podłoże sprawia to, że dłużej mogą biegać i dłużej są po prostu zdrowe i nie mają problemu ze stawami.
4: Masz kluskę, pamiętam, i...
11: Tak, mam kluskę i śliwkę i tak, że zawsze sobie lubię pożartować, że to są takie knedle, no bo to idealnie pasuje, chociaż no dla nie każdego powiedzmy są to knedle, niektórzy jak słyszą śliwka, to mają na myśli napoje alkoholowe, szczególnie Czesi bądź Słowacy z tym sobie kojarzą to imię. Ale jest to fajne, zapada w pamięć i jest to coś innego. Oczywiście nie generalizuję, wszystkie imiona psów są fajne tak naprawdę, no ale dużo słyszy się takich poważnych jak Grom, Furia i tym podobne, a jednak kluski czy śliwki, czy nie wiem, jakiejś cebuli, no to nie uświadczy się tak szybko na ulicy.
4: Czyli z dystansem podchodzenie.
11: Dokładnie tak.
4: Z przymrużeniem oka.
11: Zawsze sprawia to jakiś uśmiech na twarzy, jak ktoś słyszy imię, więc jest to fajne.
4: Bike drawing powiedziałam, to ja tylko tak w prosty sposób opiszę, że chodzi tutaj o taką fajną kompilację człowieka, roweru i psa.
11: Dokładnie tak. No, bike drawing generalnie jest to jazda na czas kolarza górskiego i psa, którzy są połączeni liną z amortyzatorem i rywalizują w zawodach psich zaprzęgów. Zawody te podzielone są na 2 dni, na sobotę oraz na niedzielę i tak naprawdę suma czasów z 2 dni daje nam finalny wynik, który osiągamy na tych zawodach.
4: Właśnie, kolarstwo górskie, ale tak naprawdę chciałam o tym z sobą porozmawiać, bo okazuje się, że my tutaj w Trójmieście, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym naprawdę mamy niezłe górskie możliwości do tego, żeby trenować.
11: Tak, teraz jest naprawdę bardzo dużo ścieżek, zresztą tutaj jakby działają niektóre organizacje prywatne, które starają się o te ścieżki dbać i tworzyć dla entuzjastów kolarstwa górskiego. Nie tylko oczywiście kolarstwa górskiego, bo trzeba pamiętać, że to się dzieli na kilka innych dyscyplin, tak? Mamy freeride, downhill, kolarstwo górskie, tak więc jest tego sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. No i jeżeli chodzi o Trójmiejski Park Krajobrazowy, to tych ścieżek jest naprawdę masa. Mamy takie ścieżki właśnie dla, jak to się mówi, single tracki, na których można sobie pojeździć z takim tak zwanym flow, czyli tak przyjemnie z góry na dół, na różnych tam wyskoczniach i tym podobnych. Natomiast mamy też dużo ścieżek gravelowych, tak, utwardzonych, na których możemy przejechać tak naprawdę z Gdańska bodajże do Kartuz.
4: I to są te ścieżki, które co, poleciłbyś na taki dobry początek dla kogoś, kto chciałby spróbować?
11: Tak, na pewno, czy to dla zwykłych hobbystów, którzy po prostu chcą się wybrać na przejażdżkę rowerową, no bo to jest super ścieżka, można zabrać dzieci, można zabrać całą rodzinę w sumie na taką ścieżkę i nie martwić się o to, że gdzieś będą nas mijać samochody. Jest bezpiecznie, jest przyjemnie, no co najwyżej możemy spotkać jakieś zwierzaki, które mieszkają w lesie, sarny, dziki i tym podobne, no ale to jest tylko natura i tak naprawdę fajnie ją zobaczyć i z nią obcować. Jeżeli gdzieś tam nie przeszkadzamy tym zwierzętom, to one raczej też nie będą nam przeszkadzać, więc nie należy się tego obawiać. I jest to też fajne miejsce, w którym można zacząć tą przygodę, tak? Bo często na ścieżkach rowerowych jest duży ruch, niektórzy jeżdżą mniej bezpiecznie, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o hulajnogach, które teraz stanowią dość spory problem. Oczywiście nie każdy użytkownik hulajnogi jest złym użytkownikiem, no ale niemniej jednak wiele z tych użytkowników pieszków często nie potrafi dostosować prędkości do warunków, które panują właśnie na ścieżkach rowerowych, czyli do tego wzmożonego ruchu.
0: I widzimy to w Trójmieście. Ciągle jeżdżą bez kasków, prawda, z dużą prędkością, chociaż apelujemy.
11: Tak, niestety tak. Chociaż mówi się podobno, że kask wcale nie definiuje tego, czy będzie więcej wypadków, czy będzie mniej, ponieważ podobno w Holandii tych kasków nie ma i wypadków jest o wiele mniej. Aczkolwiek no ja ze swojego doświadczenia jakby widziałem gdzieś tam wypadki, nie wiem, czy to były wypadki śmiertelne, ale po prostu wypadki osób bez kasków. No i nie chciałbym tego widzieć kolejny raz. Nie był to przyjemny widok i na pewno ten widok gdzieś tam uczy, żeby ten kask zakładać, bo jest to po prostu zmniejszanie tego niebezpieczeństwa, a jednak jeżeli mówimy tutaj o jeździe na rowerze i jeździe na rowerze górskim, bądź po prostu w naszym trójmiejskim parku, no to ten kask naprawdę jest wymagany.
0: Krzysztof Biegański jest dzisiaj z nami i opowiada o swojej pasji, czyli o kolarstwie i o pracy z psami. Dzięki niemu poznajemy miejsca w Trójmieście, gdzie bezpiecznie i przyjemnie można jeździć na rowerze z dopiętym psem. Edyta Stańczyk, witam w Gdańsku.
2: Czas wolny w Trójmieście.
0: A twoje takie ulubione odcinki tutaj na terenie krajobrazowego Trójmiejskiego Parku?
11: Jeżeli chodzi o takie moje ulubione odcinki, wydaje mi się gdzieś tam tak zwana pętla Reja w Sopocie. Naprawdę jest to ekstra miejsce, bo i można pośmigać na rowerze szosowym, i można pojeździć na rowerze górskim, ale oczywiście też ścieżki w Gdyni, tak? Na Małym Kacku, na Witominie, obok Leśniczówki, to naprawdę ekstra rejony, szczególnie w rezerwacie Kaczełęki. Jest tam naprawdę pięknie, bo i znajdziemy płaskie trasy, i znajdziemy podjazdy, jak również oczywiście zjazdy, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A w Gdańsku coś testowałeś?
11: W Gdańsku, jeżeli chodzi o to, gdzie się pojawiałem, to w Oliwie. Z psami i bez psów też było naprawdę, naprawdę przyjemnie. Też dało się znaleźć bardzo fajne ścieżki. Tyle, że w Gdańsku mamy jednak znacznie wyższe podjazdy, jest ich więcej. Mniej płaskich terenów, bardziej jest ten profil pofałdowany.
0: Wspomniałam na początku o tym, że jesteś wicemistrzem Europy w bikejoringu, także fantastyczna rzecz i niejako pomyślałeś sobie, że no, chcesz się tą wiedzą, doświadczeniem podzielić z innymi. To jest chyba taka dobra informacja dla mieszkańców Trójmiasta, że jeśli ktoś byłby zainteresowany, a nie ma jeszcze w ogóle zielonego pojęcia o bikejoringu, no to co, może się z tobą skontaktować. Ty prowadzisz zajęcia dla wszystkich?
11: Tak.
0: Takich, co już coś wiedzą, nie wiedzą?
11: Tak, ja prowadzę zajęcia dla wszystkich, tak naprawdę, czy ktoś jest kompletnie zielony, czy jest doświadczony, to nie ma znaczenia, ponieważ zawsze może tą wiedzę u mnie nabyć. No i nawet ta osoba, która już ma pewne doświadczenie, zawsze dowie się czegoś nowego, więc tak naprawdę tu nie ma znaczenia poziom zaawansowania. Natomiast oczywiście nie ogranicza się to tylko do psich zaprzęgów, bo wiadomo, że do psich zaprzęgów fajnie mieć już psa, ale fajnie jest zacząć na początku bez niego, czyli wdrożyć się właśnie czy w kolarstwo, czy w jazdę na hulajnodze, czy w bieganie, żeby zobaczyć, czy znajdziemy w sobie tą iskrę do tej pasji, bo nie zawsze po prostu będziemy na tyle zmotywowani, żeby robić to przez 10, 12, może 15 lat, w zależności ile ten pies będzie po prostu żył. Natomiast sami, jeżeli będziemy mieli pasję i chęci do trenowania, no to tak naprawdę pozostaje nam jedynie pomyśleć o tym, czy chcemy tego psa kupić, bądź oczywiście nie trzeba kupować, można też spokojnie znaleźć psa w schronisku. Są różnego typu organizacje, które mają na przykład właśnie wyżły, czy to niemieckie, czy to weimarskie, czy inne typy psów, nawet haskich, i można spokojnie takiego psa zaadoptować i też może się okazać super kompanem do biegania.
0: I super przyjacielem na takie wyprawy, bo mówimy o tym, że nie każdy musi od razu bardzo poważnie i sportowo do tego podchodzić, prawda? Są osoby, które mogą też zupełnie rekreacyjnie sobie podejść do tej dyscypliny.
11: Tak, posiadanie psa nie zawsze oznacza tego, że zaraz musimy pakować się na zawody, startować i osiągać jakieś wyniki. Wyniki są tak naprawdę czymś przy okazji, na przykład dla mnie. Dla mnie największą frajdą jest to, że właśnie codziennie rano sobie wstanę i te psy gdzieś tam się już pojawiają od tego samego rana, te psie spojrzenia, więc to jest chyba najfajniejsze, że ma się takiego swojego trenera personalnego, który raz, że będzie chciał wyjść na trening, dwa, że będzie chciał wyjść na spacer, więc czy trenujemy, czy tylko po prostu wychodzimy na spacery, no to zawsze jednak jakaś ta aktywność się pojawia, zawsze nabijamy sobie te kroki na nasz zegarek, który mamy, bądź telefon, który te kroki liczy, więc jest to coś na pewno, taki pies to jest, no dla mnie to jest po prostu magia.
4: A powiedz mi, jak często te treningi prowadzisz? Czy to w Gdyni, gdzieś w okolicy?
11: Jeżeli chodzi o treningi, to tak naprawdę kwestia skontaktowania się, bo jest to możliwość dostosowania czasu do osoby. Nie są to treningi stricte zaplanowane, grupowe, tylko bardziej
4: indywidualne,
11: dokładnie tak. Mhm. Bo wiadomo, że każdy ma różny system pracy i różne możliwości, więc też nie chciałbym generalizować, żeby jakby kogoś wykluczać.
4: Masz doświadczenie, pracowałeś z dziećmi, prawda? A myślisz o jakimś takim, nie wiem, obozie albo w jakimś innym szkoleniu, albo może współorganizacji zawodów na terenie Trójmiasta?
11: Tak, gdzieś takie myśli się pojawiają, ale to jeszcze powiedzmy trochę czasu na to potrzebuję. Aktualnie gdzieś tam myślę o przeprowadzce i myślę, że jeżeli finalnie dojdzie to do skutku, to będzie to naprawdę świetne miejsce, czy to do organizacji obozów, czy to do organizacji nawet zawodów, mhm. tak? Bo będzie bardzo blisko do lasów, jezior, więc generalnie takie fajne miejsce dla entuzjastów, czy to kolarstwa, czy to psich zaprzęgów.
4: Rozumiem, że na Pomorzu, że
11: tak,
4: dalej nie.
11: Tak, dokładnie.
4: No
11: tak.
4: To dobra informacja, bardzo fajnie.
11: Pies w tym sporcie jest najważniejszy, bez tego psa, no to byśmy nie trenowali tego sportu, więc tak, cały czas musi być stała kontrola i nie tylko na treningu, ale też po treningu, tak? Trzeba psa obejrzeć, czy nie ma żadnych kleszczy, czy nigdzie się nie zranił w łap, czy opuszki są całe. I na treningu, i po treningu cały czas musimy o tego psa dbać.
4: Taki zgrany team.
11: Tak, no tak. Mamy takie czasy, że na tym rowerze możemy jeździć cały rok, jeżeli oczywiście dbamy o niego.
4: To przyjemności, wiele radości z tego, co robisz cały czas.
11: Również.
4: Krzysztof Biegański, już jeden z czołowych polskich zawodników w bikejoringu.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.